Co dzień ten sam, rudy wrzesień, co go aż do bólu znam. Co dzień, co noc.

0: Minęła godzina 6.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Niespokojny wieczór przy wschodniej granicy, znów wysłano alerty. Wjechał hulajnogą w autobus, nastolatek nie przeżył. Zima w Tatrach, sypie śnieg, a temperatura spadła gwałtownie. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Niespokojny wieczór we wschodniej Polsce. Przed 21 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alerty dla mieszkańców Lubelszczyzny. To z powodu rosyjskiego ataku na Ukrainę. Wojsko poderwało też myśliwce. Przed północą poinformowano o zakończeniu akcji i braku zagrożenia na terytorium Polski. Na pilną prośbę strony amerykańskiej tymczasem wizyta szefa polskiego resortu obrony w Pentagonie odbędzie się w innym terminie. Do spotkania miało dojść jutro, o czym informował w ubiegły wtorek sam szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, ujawniając, że ma spotkać się z sekretarzem obrony USA Pete'em Hegsethem. Rozmowy miały dotyczyć m.in. polskiego bezpieczeństwa i dyskusji w sprawie lokalizacji Centrum Serwisowania Pocisków do wyrzutni Patriot w Polsce. Nie żyje 13-latek, który na hulajnodze elektrycznej wpadł pod autobus. Do tragedii doszło wczoraj po południu w Nakle nad Notesią na Kujawach. Wszystko wydarzyło się bardzo szybko. Tak okoliczności wypadku opisuje młodszy aspirant Kamil Smoliński z Komendy Policji w Nakle.
3: 13-letni kierujący hulajnogą elektryczną wjechał na przejście dla pieszych, a następnie uderzył znajdujący się na nim autobus. W wyniku odniesionych obrażeń nastolatek poniósł śmierć na miejscu.
2: Chłopiec miał kask na głowie, ale siła uderzenia była tak duża, że to nie pomogło. 55-letni kierowca autobusu był trzeźwy. Na rynku paliwa lotniczego sytuacja jest napięta i ponownie zaczynamy widzieć ryzyko braków, przyznaje unijny komisarz transportu Apostolos Tsitsikostas i zapowiada, że Komisja Europejska przygotowuje plan reakcji, ale na razie nie zdradza szczegółów. Ewolucja konfliktu na Bliskim Wschodzie oraz typowe dla Europy trendy w popycie na paliwa na jesień i zimę mogą wpłynąć na sytuację w nadchodzących tygodniach i miesiącach i jeszcze mocniej napiąć sytuację na rynku. Chodzi o rynek paliwa lotniczego oraz diesla. Na obecną chwilę w Unii Europejskiej nie ma problemów z dostawami i zaopatrzeniem dzięki wzmocnieniu mocy przerobowych rafinerii. W Tatrach lato zamieniło się błyskawicznie w zimę. Turystom przewodnik tatrzański Tomasz Zając radzi staranne dobieranie stroju.
4: Nawet jak się wybieramy tutaj w te niżej położone partie, kurtki goreteksowe, spodnie goreteksowe, coś nieprzewiewnego, nieprzemakalnego.
2: Wysoko w górach sypie śnieg, a temperatura spadła poniżej zera. 4 mecze z 3 rywalami, 4 hotele i aż 5 stadionów licząc z treningowymi. Wczoraj w poniedziałek w Warszawie ruszyło 16-dniowe zgrupowanie reprezentacji Polski. Piłkarze czekają podróże do Sztokholmu, Suchocina i Zenicy, ale pierwszy mecz z Bośnią i Hercegowiną już 25 września w Warszawie. A już dziś o 18:00 mecz naszych siatkarzy z Niemcami. Stawka to półfinał Mistrzostw Europy.
1: Te programy powtarzamy.
5: Gość Radia 7.
6: Audycja Gość Radia 7, Barbara Floch. Dzień dobry Państwu, a dziś moim i Państwa gościem jest pani poseł Anna Ewa Cicholska, Rozwój Plus, Klub Parlamentarny. Dzień dobry pani poseł.
7: Dzień dobry, witam serdecznie panią redaktor, witam wszystkich słuchaczy Radia 7.
6: No i tu jest ta duża zmiana, nie Prawo i Sprawiedliwość, a właśnie Rozwój Plus, Klub Parlamentarny. I proszę tak króciutko powiedzieć naszym słuchaczom, dlaczego pani zdecydowała się na tą zmianę?
7: Moi drodzy, to była trudna zmiana. My chcieliśmy być w Prawie i Sprawiedliwości, tylko zmieniać na dobre. Przede wszystkim w kwietniu było powiedziane, że mają być dwa płuca, czyli płuco takie bardziej radykalne i rozwojowe z Mateuszem Morawieckim. I to naprawdę był bardzo dobry pomysł, bo ja do takiego Prawa i Sprawiedliwości wchodziłam. My wygraliśmy wybory w roku.

0: roku 2014, kiedy to Prawo i Sprawiedliwość było otwarte na sprawy społeczne, na różne stowarzyszenia, na skupiało wszystkich ludzi, których łączyła prawa strona, ale też i niechęć do rządzących w tamtym czasie, do Platformy Obywatelskiej. Natomiast ostatnio Prawo i Sprawiedliwość zaczęło się bardzo radykalizować. Pan prezes Jarosław Kaczyński, którego nadal bardzo wysoko cenię i szanuję, no dał się troszeczkę wkręcić tym parlamentarzystom, radykałom, którzy po prostu mieli swoje w tym interesy, głównie żeby odsunąć Mateusza Morawieckiego. Bo z pewnych względów przeszkadzał. Przede wszystkim tym, że no, był bardzo dobrym premierem, przez 6 lat najlepszym, a teraz jeśli oni krytykują, no to się staje wręcz śmieszne dla wszystkich. Reprezentował Polskę na arenie międzynarodowej. Przecież mieliśmy ogromne sukcesy. Wszystkie programy dla Polski powiatowo-gminnej, to właśnie za nimi stoi Mateusz Morawiecki ze swoją ekipą. I ja tutaj dla okręgu, czy to Mławskiego, czy Ciechanowskiego, czy Żuromińskiego, całego mojego subregionu Ciechanowskiego, Płockiego, ściągałam przeogromne środki. Te nasze małe ojczyzny kwitły z miesiąca na miesiąc i to jest niepodważalne. Więc była to taka decyzja moja, przemyślana, ale też i po ludzku w tym momencie zachowałam się tak, jak powinien zachować się przyzwoity człowiek. Może poszłam pod prąd, co niektórzy mówią, ale jestem odważna i zawsze staram się być osobą przyzwoitą nawet i w polityce.
1: Jak widzimy, no, w tych strukturach, tych ogólnopolskich, w Sejmie, w Senacie, no dosyć ostro politycy między sobą wymieniają zdania, mówiąc bardzo eufemistycznie. A proszę powiedzieć, jak odbierana jest ta decyzja tutaj lokalnie, w lokalnych strukturach?
0: Przede wszystkim dla mnie liczą się moi wyborcy. Ja nadal spotykam się bardzo często z samorządowcami, z moimi wyborcami, zarówno na takich zorganizowanych spotkaniach, jak też i na uroczystościach. I bardzo pozytywnie odbierają. Przede wszystkim mamy bardzo dobry kontakt z samorządowcami. 26 września w Tomaszowie Mazowieckim odbędzie się ogólnopolski duży kongres samorządowy, gdzie mamy już przygotowane projekty ustaw, które za rok, mam nadzieję, co do tego jestem przekonana, że tak będzie, będą wprowadzane w życie. I to są też programy, które dają możliwość do tego, żeby samorządowcy mogli duże środki zewnętrzne pozyskiwać dla swoich samorządów, bo w tej chwili jest bardzo trudno. Nie ma tych środków zewnętrznych na drogi, na szkoły, na infrastrukturę sportową. I my mamy taki pomysł, żeby 500 zł szło za każdym mieszkańcem danej miejscowości. To będzie bardzo uczciwy program i z tym właśnie chcemy pójść na ten kongres, jak też i chcemy się przede wszystkim wsłuchiwać w głosy samorządów, czego oni oczekują od nas, jakie zmiany są konieczne. Także bardzo pozytywnie jestem, głównie przez wiele grup, przez grupę nauczycieli, gdzie no niekoniecznie minister Przemysław Czarnek był dobrze odbierany, natomiast widzę, że ta nasza grupa jest pozytywnie odbierana przez przedsiębiorców lokalnych, no w dużo takich miejscach. widzę bardzo pozytywne takie reakcje.
1: A kiedy partia? Wiadomo już, będzie partia, kiedy to nastąpi?
0: Planujemy duży kongres zrobić 15 października. Myślę, że...
1: I wówczas powstanie partia Rozwój Plus?
0: Nie. To już nie będę zdradzała
1: nazwy. Okej, dobrze. A proszę powiedzieć, co z biurem poselskim, z biurami poselskimi, które są w regionie? One zostaną zamknięte? Czy zmienią lokalizację?
0: Nie.
1: Czy zostaje wszystko tak jak po staremu, jak było?
0: Nie, pani redaktor. Z mojej strony w okręgu nic się nie zmieniło. Nadal pracuję tak, jak pracowałam. Przede wszystkim najważniejsza jest, moi drodzy państwo, tożsamość, którą się reprezentuje. Nadal reprezentuje wartości patriotyczne, narodowe, chrześcijańskie, takie, które miałam. Przede wszystkim skupiam się na pracach społecznych i tu w tej dziedzinie nic się nie zmieniło. To nie są ważne nazwy, tylko wartości, które się promuje. Ja nie przeszłam do obozu z opozycji, nie przeszłam dla własnych korzyści, a wręcz przeciwnie. Tworzymy to w obozie, który tworzyliśmy i chcemy naprawdę zrobić coś dobrego dla Polski. Najważniejsza jest praca dla Polski.
1: Okej, pani poseł, i chciałabym też zapytać o lokalne tematy, bo myślę, że tematem, którym pani była bardzo zaangażowana, było odwołanie dyrektora Mławskiego Szpitala, późniejsze te wszystkie działania, no i referendum, które miało zostać przeprowadzone, ale jak już wszyscy wiemy, dokumenty zostały odrzucone, organizatorzy chcą się odwoływać, no ale to już jest proces na późniejszy czas. Proszę powiedzieć, jak pani to skomentuje?
0: Pani redaktor, ja nigdy nie byłam za odwołaniem dyrektora, a wręcz przeciwnie, od samego początku byłam za tym, przede wszystkim, żeby ten szpital wspierać. Ja przez 8 lat pozyskiwałam środki z różnych źródeł, karetki, rozbudowa, czy to oddziałów, czy też na takie wydatki bieżące. Zawsze mógł zarówno dyrektor poprzedni, jak też i starosta liczyć na mnie. Natomiast tu powstał jakiś konflikt, nie wiadomo czym spowodowany. Mówiło się o prywatyzacji szpitala, więc ja od początku mówiłam, że jestem przeciwna prywatyzacji i to artykułowałam na sesjach. Natomiast ten konflikt, nie wiem czym był spowodowany, to był konflikt personalny pomiędzy dyrektorem i starostą i zarządem. I zawsze byłam za tym, żeby po prostu pogodzili się, żeby to było pomiędzy nimi.
1: Ale mleko się wylało i już widać, że tego się nie da posklejać. Dyrektor Pariaszewski został odwołany, a mieszkańcy, to tak oddolna była ta inicjatywa, żeby przeprowadzić referendum i to się nie udało. I co pani o tym myśli?
0: No dobrze, pani redaktor, powiedziała pani mieszkańcy, ale w to włączyli się politycy i politycy to wszystko zepsuli. Ja jestem od wielu lat z wami i zawsze staram się uczciwie z wami rozmawiać i uczciwie chcieć dla was dobra przede wszystkim. Co to referendum by zmieniło? No radni by pozostali pewnie ci sami. Jak był wniosek o odwołanie zarządu, o odwołanie starosty, nie udało się. Te pieniądze no byłyby tak poszłyby po prostu, no można powiedzieć, niepotrzebnie byłyby wydane, a mogłyby być przekazane na szpital. A jak się włączają politycy, to do gry wchodzą różne interesy polityczne. I politycy, no można powiedzieć, że zepsuli mieszkańcom, jeśli mieszkańcy rzeczywiście wzięli to w swoje ręce i chcieli dobra. Ja nie wiem. Ja osobiście nie widzę w tym dobra, bo referenda są zazwyczaj, żeby odwołać burmistrza, prezydenta, wójta. Natomiast tutaj ponownie się wybiera przedstawicieli, czyli radnych powiatu. I w tej kwestii nie sądzę, żeby się zmieniło coś. To było raczej niepotrzebne, podgrzewane przez polityków, żeby co niektórzy, którzy nie byli nigdy związani z Mławą, a nawet, nie będę nazwiskami się posługiwała, ale przeszkadzali mi w realizacji wielu ciekawych projektów, wypłynęli na głębokie wody i chcieli po prostu mieszkańcom pokazać, że oni w ogóle istnieją.
1: Poseł Anna Ewa Cicholska, Rozwój Plus Klub Parlamentarny, była moim i Państwa gościem. Pani poseł, bardzo Pani dziękuję za rozmowę i wizytę w studio.
0: Dziękuję Pani redaktor, dziękuję wszystkim słuchaczom Radia 7, no i życzę miłego popołudnia.
1: I do usłyszenia, Barbara Bloch.
2: Te programy powtarzamy.

0: Minęła godzina 6:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 22 dzień września. W 1388 roku została erygowana parafia świętego Mateusza w Ligowie w gminie Mochowo w powiecie sierpeckim. W 1411 roku krzyżacy przekazali Rypin w ręce polskie. W 1614 roku papież Paweł V prekonizował Stanisława Starczewskiego na biskupa pomocniczego płockiego. W 1909 roku świątynia w parafii świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Gradzanowie Kościelnym w gminie Siemiątkowo w powiecie żuromińskim została konsekrowana przez biskupa płockiego Antoniego Juliana Nowowiejskiego. W 1938 roku Paweł Zakrzewski otrzymał sakrę biskupią, pełnił funkcję biskupa pomocniczego łomżyńskiego. Od 1946 roku biskup diecezjalny płocki. W 1939 roku urodzony w Turzy Małej w gminie Lipowiec Kościelny w powiecie mławskim Jan Lech został pomocnikiem oficera operacyjnego w sztabie 25. Dywizji Piechoty. W 1944 roku Aleksander Gejsztor został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi z mieczami. Był uczestnikiem kampanii wrześniowej, historykiem, profesorem Uniwersytetu Warszawskiego, jednym z założycieli Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku.
3: W domu był ocalały przypadkiem w wędrówkach ojcowskich w czasie I wojny spory stos papierów rodzinnych. Wertowanie tych papierów dawało mi przeżywanie w kontakcie bezpośrednim ze śladem historii, z zabytkiem.
2: W 1986 roku odbyła się premiera komedii przygodowej CK Dezerterzy. Część zdjęć powstała w Twierdzy Modlin w Nowym Dworze Mazowieckim. Węgierskiego aktora Zoltana Bezerediego dubbingował urodzony w Bieżuniu w powiecie żuromińskim Jerzy Bończak.
4: Najpierw zawsze melduje się w komendanturze i od razu wyjmuje order, to wszystkich hipnotyzuje.
2: A rok później, w 1987 roku, odbyła się premiera filmu sensacyjnego Prywatne śledztwo, w którym rolę Marka zagrał urodzony w Szereńsku w powiecie mławskim Jan Peszek.
5: Zamknęli mnie w domu bez sprawy, ale ja już tam nie wrócę.
2: W 2000 roku miał miejsce debiut teatralny urodzonego w Działdowie Marcina Rychcika. Na scenie teatru Rampa wcielił się w rolę Jima Morrisona w spektaklu Arkadiusza Jakubika Jeździec Burzy.
6: Ludzie są dziwni, gdy jesteś obcy.
2: W 2006 roku urodzona w Nowym Mieście Lubawskim Zyta Gilowska została powołana na wniosek premiera na stanowisko ministra finansów i wicepremiera w rządzie Jarosława Kaczyńskiego.
7: No ja generalnie wszędzie zawsze ciągnęłam, w wielu różnych miejscach, i w samorządzie, i w Sejmie. Ciągnęłam już w wielu różnych miejscach i wiem, że to całkiem nieźle mi idzie.
2: W 2010 roku miała miejsce premiera albumu Abrahadabra norweskiego zespołu black metalowego Dimmu Borgir. Na perkusji zagrał urodzony w Nowym Dworze Mazowieckim Dariusz Brzozowski. Urodzili się w 1926 roku w Nowym Mieście Jerzy Wierzchowski, wojewoda ciechanowski, honorowy obywatel Płońska i Ciechanowa. W 1983 roku w Nowym Dworze Mazowieckim Kamil Nożyński, pseudonim Saful, aktor, raper i wokalista zespołu Dixon 37.
8: Fajtłapy jedzą cytryny jak jabłko na pokaz, to jeszcze zagryzają szkłę.
2: Zmarli w 1984 roku Marian Bełcikowski, urodzony w Pułtusku, major kawalerii Wojska Polskiego i Polskich Sił Zbrojnych. W 2014 roku Stanisław Skolimowski, urodzony w Mławie, artysta, malarz i pedagog.
9: Radio 7.

0: Reklama.
1: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
2: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510-503-510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510-503-510.
3: Spraw, by Twoja biżuteria odzyskała swój dawny blask dzięki usługom naprawy i renowacji biżuterii w sklepie jubilerskim Onyx. U nas również naprawa, grawery, skup złota. Sklep jubilerski Onyx, Mława, ulica Stary Rynek 1, Żuromin, ulica Wetmańskiego 43, Działdowo Jagieły 3.
4: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
5: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: IGA Druk z Franciszkowa koło Żuromina. Drukarnia i producent gadżetów reklamowych. Znakujemy odzież, kubki i gadżety. Drukujemy ulotki, banery, kartony i torby papierowe. Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź na igadruk.pl. Telefon 726 002 890.
2: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
3: Market Mrówka w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka w Sierpcu, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
4: Remontujesz, budujesz, tanio w Stalremie kupujesz. Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Półtuska 50, Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.

0: Minęła godzina 7.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Coraz bliżej finał procesu w sprawie tragedii na autostradzie A1. Spotkanie w Pentagonie odwołane. Co z bazami USA w Polsce? Miliony euro w ścianach i podłogach. Służby znalazły je w domu pod Neapolem. Marcin Krzemiński, 315 do 329 km na godzinę. Z taką prędkością według biegłych mogło pędzić auto Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie wypadku na autostradzie A1, w którym zginęli rodzice z dzieckiem.
3: Stwierdził, że samolot przy starcie ma 300. No to wyobraźmy sobie, z jaką prędkością ten samochód się poruszał. Stwierdził, że w swojej 25-letniej praktyce nie spotkał nigdy jako opiniujący takiego materiału dowodowego, żeby ktoś poruszał się z prędkością przekraczającą 300 km na godzinę na drodze publicznej.
2: Zwraca uwagę na słowa jednego z biegłych, pełnomocnik rodzin ofiary wypadku, mecenas Łukasz Kowalski. Biegli z zespołu rekonstrukcji wypadków drogowych byli ostatnimi osobami przesłanymi w procesie Sebastiana M. 7 października strony mają wygłosić mowy końcowe. Oskarżonemu grozi do 8 lat więzienia. Odwleka się sprawa stałej obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce. Ze względu na pilną prośbę Pentagonu zaplanowana na jutro wizyta w Waszyngtonie wicepremiera ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza została odwołana. Nowy termin spotkania jest ustalany.

0: mają za sobą kolejne alerty związane z rosyjskimi atakami na Ukrainę. Wieczorem rozesłało je Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, przed północą zostały odwołane. A dziś na Lubelszczyźnie i w Małopolsce zawyją syreny. Najpierw w powiecie chrubieszowskim, tam ćwiczenia od 7, czyli od teraz do 9, potem od 10 do 12 w powiecie janowskim, tam powtórka jutro o tej samej porze. Trening dziś też w Skawinie w powiecie krakowskim. W Gdyni ruszył Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. O główną nagrodę Złote Lwy powalczy 16 produkcji. Na w sekcji Perspektywy o Szafirowe Lwy 8. Udało się nam stworzyć bardzo ciekawy program, mówi dyrektorka artystyczna festiwalu Joanna Łapińska.
1: Z jednej strony duża prezentacja filmów zrealizowanych przez młodych, a do tego filmy twórców, których już znamy. Takie piękne powroty, jak chociażby Janusz Zaorski pokaże nam swój film zrealizowany po dłuższym czasie.
0: Ten film to Syrenka Picassa, który walczy o główną nagrodę festiwalu. Ponad 3 miliony euro w gotówce ukryte pod podłogą i w ścianach. Taki skarb znaleźli włoscy karabinierzy podczas przeszukania mieszkania koło Neapolu, które okazało się skarbcem jednego z klanów Camorry. Mafijnego majątku pochodzącego głównie z handlu narkotykami strzegła kobieta. Gotówki było tak dużo, że funkcjonariusze musieli wrzucać ją do wiader.
2: To są wiadomości Radia 7.
3: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Znamy już komplet ćwierćfinalistów siatkarskich mistrzostw Europy. Belgia pokonała w Turynie czwartą drużynę ubiegłorocznych mistrzostw świata Czechów 3-1, a Słowenia ośmieszyła Serbię, wygrywając 2-0 w setach do 14, 13 i 22. Oba zespoły zagrają o półfinał, a zwycięzca zmierzy się w nim z Polską lub Niemcami. Bo już dziś mecz o awans do strefy medalowej, w teorii łatwiejszy niż oczekiwaliśmy, bo Niemcy niespodziewanie pokonali Bułgarię, mówi libero Jakub Popiwczak.
4: Jesteśmy naprawdę podekscytowani, podjarani tym, co nas czeka, bo było trochę meczów na tych mistrzostwach Europy, które nie miały takiej temperatury, jak można by sobie wyobrażać po imprezie takiej jak mistrzostwa Europy. Także fajnie, że zagramy z zespołem, który zrobił coś dużego. Wygrał tutaj z gospodarzami, wygrał w Jaskini 2, pokonał tego lwa, także na pewno czeka nas ciężka przeprawa, ale z drugiej strony też nie wyobrażamy sobie półfinałów mistrzostw Europy bez reprezentacji Polski, także zrobimy wszystko, żeby pojechać do Mediolanu, żeby wyjechać z Bułgarii bardziej na zachód, a nie na północ.
3: Meczy Polska-Niemcy o 18, a pierwszy ćwierćfinał już o 15. Francja zagra z Rumunią. Polscy kadrowicze rozpoczną dziś przygotowania do meczów w Lidze Narodów. Wczoraj wszyscy dotarli na zgrupowanie do Warszawy, także ci, którzy zostali powołani w ostatniej chwili, czyli bramkarz Bartłomiej Drągowski z Widzewa Łódź i napastnik Zagłębia Lubin Marcel Reguła. Jan Urban szybko zareagował na kontuzję Kamila Grabary i Adriana Benedyczaka, a z powodu choroby do Warszawy nie przyjechał także Filip Ruska. Dziś pierwszy trening, a w piątek pierwszy mecz w Dywizji B w Lidze Narodów. Na Stadionie Narodowym zagramy z Bośnią i Hercegowiną. Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Hiszpanii Luis de la Fuente przedłużył kontrakt o kolejnych 6 lat, a pełni tę funkcję już od 3. W tym czasie jego drużyna triumfowała w Mistrzostwach Świata i Europy oraz wygrała Ligę Narodów. Obecnie śrubuje rekordową serię 38 meczów bez porażki. Kontrakt dla Fuente to najdłuższa umowa, jaką Federacja z Półwyspu Iberyjskiego kiedykolwiek podpisała z selekcjonerem reprezentacji. I jeszcze boks. Julia Szeremeta, wicemistrzyni olimpijska z Paryża, odpadła z Mistrzostw Europy w Sofii już po pierwszej walce. Do ćwierćfinałów awansowała wczoraj trójka naszych pięściarzy: Paweł Brach, Mateusz Urban i Michał Pierzchała.
5: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.
0: Pogoda. Pochmurno, może padać deszcz, na wschodzie możliwe burze, ale pojawi się też słońce, głównie na zachodzie, w Tatrach i na szczytach Beskidów opady śniegu. No i właśnie w dolinach górskich najchłodniej, miejscami zaledwie 9 stopni, najcieplej w północno-zachodniej części kraju, tam nawet 18.
5: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.

0: Reklama. Autoserwis Mława. Naprawy blacharsko-lakiernicze różnych marek aut osobowych i dostawczych. Kompleksowa pomoc przy zgłaszaniu i likwidacji szkód. Rozliczanie napraw według kosztorysów oraz bezgotówkowo. Zadzwoń i umów naprawę swojego auta. 600-891-378. Autoserwis Mława. Płocka 91.
1: Super ceny w spiżarni Smakosza. Łopatka wieprzowa, kilogram 8,99 i Lipton herbata ekspresowa 92 torebki 10,99. Oferta ważna do 23 września w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
2: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
3: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
4: Co na obiad?
5: Co jemy na obiad?
6: Mamo, a co na obiad?
7: No właśnie, co na obiad? Pytanie, które każdego dnia zadają sobie tysiące osób w naszym regionie. A my mamy na nie odpowiedź. W ramach projektu Przy Wspólnym Stole razem z kołami gospodyń wiejskich z regionu zaglądamy do lokalnych kuchni i odkrywamy przepisy, które od pokoleń goszczą na naszych stołach. Tradycyjne potrawy, regionalne smaki, sprawdzone receptury i kulinarne inspiracje na każdy dzień. Audycja Co na obiad od poniedziałku do piątku o 11.30 w Radiu 7. Zadanie publiczne finansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza.

0: Jest godzina 7:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Nowy asfalt na Okulickiego w Sierpcu. Przebudowa coraz bliżej końca. Samorządowcy szkolą się z ochrony ludności. Zajęcia w sierpeckiej straży. Pieniądze na aktywizację mieszkańców Działdowa. Miasto zrealizuje 3 projekty. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Nowa nawierzchnia jest już na ulicy Okulickiego w Sierpcu. Przebudowa weszła w ostatnią fazę, a zgodnie z planem wszystkie prace mają zakończyć się jeszcze we wrześniu. To drugi etap modernizacji Okulickiego. Przebudowana została konstrukcja jezdni, powstaną nowe chodniki i zatoki postojowe. Modernizowane jest również odwodnienie. Okulickiego jest ważną ulicą dla mieszkańców tej części miasta, mówi burmistrz Sierpca Jarosław Perzyński.
3: Droga, która już w części była realizowana ze środków zewnętrznych 2-3 lata temu, piękne chodniki, ścieżka rowerowa, wygodny i równy asfalt, zabrakło wtedy około 300-400 metrów. Na ten cel udało się pozyskać środki z funduszu dróg i możemy dokończyć ten fragment do ulicy Narutowicza.
2: Po zakończeniu inwestycji ulica ma nie tylko poprawić dojazd do znajdujących się przy niej posesji, będzie też wygodnym skrótem dla mieszkańców przemieszczających się między różnymi częściami Sierpca, dodaje burmistrz.
3: Będzie to, uważam, idealny skrót dla mieszkańców osiedla Jana Pawła, żeby wyjechać z Sierpca w kierunku na Ligowo lub ulicą Traugutta i Świętokrzyską na obwodnicę do Płocka czy do Warszawy.
2: Przebudowa kosztuje ponad 1 200 000 zł, ponad 860 tys. Sierpc pozyskał z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Jeśli prace będą przebiegały zgodnie z planem, jeszcze we wrześniu kierowcy będą mogli korzystać z całej przebudowanej ulicy. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu rozpoczęło się szkolenie z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej. Uczestniczą w nim pracownicy samorządów i jednostek im podległych. Szkolenie ma przygotować urzędników do działania w sytuacjach zagrożenia. Uczestnicy poznają zasady organizacji, ewakuacji, ostrzegania i alarmowania mieszkańców oraz zapewnienia ciągłości pracy administracji. W zajęciach biorą udział m.in. dyrektorzy, kierownicy, naczelnicy oraz pracownicy Starostwa Powiatowego i podległych mu jednostek. Zdobyta wiedza ma usprawnić współpracę samorządów ze służbami i przygotować lokalne instytucje do reagowania w sytuacjach kryzysowych. Seniorzy, rodziny oraz osoby zagrożone wykluczeniem społecznym skorzystają z nowych zajęć i warsztatów w Działdowie. Miasto pozyskało ponad 184 tysiące złotych na 3 projekty w ramach regionalnych grantów na rewitalizację. Pierwszy z nich, starszy, ale aktywny, skierowany jest do seniorów. Zaplanowano m.in. warsztaty tkackie, stolarskie i pszczelarskie, zajęcia cyfrowe, motywacyjne oraz związane z ekologią i upcyklingiem. Projekt Nowy Start w Zdrową Przyszłość ma wspierać osoby i rodziny zagrożone wykluczeniem społecznym. W programie znajdą się zajęcia kulinarne, fotograficzne, przyrodnicze i ekologiczne. Zaplanowano również festiwal Mazurskie Specjały. Trzeci projekt, Włączeni w Społeczność, ma łączyć różne pokolenia. Będą warsztaty teatralne i garncarskie, zajęcia sportowe i motywacyjne, a także spotkanie poświęcone lokalnej gwarze mazurskiej okolic Działdowa. Za realizację projektów odpowiadać będą Szkoła Podstawowa nr 3, Szkoła Podstawowa nr 4 oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie. Wszystkie działania mają zakończyć się jesienią. Uczniowie z 12 szkół podstawowych powiatu żuromińskiego sprawdzili swoją wiedzę i umiejętności podczas akcji Bezpieczna droga do szkoły. W hali przy liceum ogólnokształcącym w Żuromie odbyła się 22. edycja wydarzenia. Uczestnicy rozwiązywali test ze znajomości przepisów ruchu drogowego, udzielali pierwszej pomocy oraz pokonywali rowerowy tor przeszkód. Wśród uczniów klas 1-3 najlepsza była Maja Czarnecka z zespołu szkół w Syberii. W kategorii klas 4-6 zwyciężył Antoni Radwański ze szkoły podstawowej w Gościszce, a wśród najstarszych uczniów z klas 7 i 8 najlepszy okazał się Kamil Jechalik ze szkoły podstawowej w Łaszewie. Akcję zorganizowało Starostwo Powiatowe w Żurominie wspólnie ze Strażą Pożarną, Policją i Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Ciechanowie. Patronat nad wydarzeniem objął marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7. W regionie numer

0: Reklama.
1: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
2: Uwaga! Super oferty w Vision Optyk. Skorzystaj z darmowego, profesjonalnego badania wzroku. Wybierz spośród setek opraw i odkryj wyjątkowe promocje. Odwiedź nas w Rypinie przy ulicy Mławskiej 20D lub w Sierpcu przy Wiosnę Ludów 4. Vision Optyk. Zobacz więcej, zapłać mniej.
3: Czas ucieka, nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekrutacyjną

0: Żak, Mława, ulica Sienkiewicza 4.
1: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510-503-510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510-503-510.
2: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
3: Reklama.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na kiermasz Firan w firmie Kormes. Oferujemy szycie firan na zamówienie, projektowanie oraz sprzedaż gotowych firan. Tylko u nas doradztwo i najniższe ceny. Firany w firmie Kormes. Mława ulica Bracka 18. Zapraszamy. Mława ulica Bracka 18.
2: Planujesz nową łazienkę? Odwiedź sklep Blucie Hanów. Płytki i gresy, meble łazienkowe, baterie, kabiny i wanny. Wybierz wyposażenie, a wizualizację otrzymasz w cenie zakupu. Do tego szybka dostawa. Salon Blucie Hanów, Sienkiewicza 85A. Twoja łazienka od projektu do realizacji.
3: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
4: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że na fladze Mazowsza były umieszczone orzeł i smok? Pod takim znakiem chorągiew mazowiecka stawiła się w 1410 roku pod Grunwaldem. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.

0: Minęła godzina 8.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Tajemnicza zbrodnia w Bukownie, napastnikowi grozi dożywocie. Więcej syren oraz zabezpieczeń na granicy z Ukrainą to na Podkarpaciu. Będzie też prezydent.
3: Sam decyduje o tym, z kim się spotyka.
2: Zapewnia głowa państwa, a chodzi o doniesienia dotyczące płatnych spotkań. Marcin Krzemiński. Dożywocie grozi mężczyźnie, który śmiertelnie postrzelił 44-latka w małopolskim Bukowni i ranił też drugą osobę. Będzie odpowiadał za zabójstwo. Nie wiadomo, dlaczego to zrobił. Policja prowadzi dochodzenie i zabezpieczyła broń, mówi Katarzyna Cisło, rzeczniczka małopolskiej policji.
4: Tę broń udało nam się odnaleźć.

0: szczegółowo infrastrukturę, popatrzymy, gdzie jest możliwość adaptacji, dostosowania pomieszczeń, zainstalowania tymczasowych ukryć dla osób.
1: Zmiany są też w samym systemie odpraw. Od teraz zmniejszona została liczba ludzi, aut czekających na przejściu. Tu efektem ubocznym mogą być dłuższe kolejki tuż przed granicą. Tylko prezydent odpowiada za swój kalendarz i za to, z kim się spotyka. Tak Karol Nawrocki komentuje doniesienia mediów o tym, że fundacja, która organizowała jego wczorajsze spotkanie z przedsiębiorcami w Nowym Jorku, sprzedawała pakiety VIP, które miały gwarantować rozmowę z prezydentem.
2: Wydaje mi się, że dla opinii publicznej w Polsce jest oczywiste, że nikt nie musi płacić za spotkanie z prezydentem. Ja sam decyduję o swoim kalendarzu i sam decyduję o tym, z kim się spotykam i kiedy się spotykam.
1: Podczas wizyty w Nowym Jorku prezydent ma także wystąpić na forum ONZ. Dziś rozpoczyna się zgromadzenie ogólne tej organizacji. Dziś też po południu przy okazji właśnie zgromadzenia ONZ ma dojść do spotkania prezydentów Ukrainy i USA. Rząd ma się dziś zająć zmianami w wynagrodzeniach lekarzy. Zgodnie z projektem ustawy miesięczne zarobki lekarzy na dwóch etatach nie mogłyby przekroczyć 16-krotności płacy minimalnej. To jest 76 800 zł brutto. Maksymalna stawka godzinowa brutto wynosiłaby według założenia 240 zł. Nowe zasady miałyby od razu objąć nowe umowy, natomiast na dostosowanie dotychczasowych przewidziano 12-miesięczny okres przejściowy. Dziś obchodzimy dzień bez samochodu. Z tej okazji w wielu miastach miejska komunikacja jest darmowa dla każdego. Między innymi w Warszawie, gdzie dodatkowo bez płacenia można dziś skorzystać z parkingów Park and Ride. A skoro o motoryzacji mowa, to jeszcze ważna kartka z kalendarza. 26 lat temu w Bielsku-Białej zakończono produkcję samochodu Fiat 126P, czyli popularnego malucha.
3: To są wiadomości Radia 7.
4: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Ostatecznie 25 piłkarzy będzie miał do dyspozycji Jan Urban na zgrupowaniu, które ruszyło wczoraj, ale dla sztabu tak naprawdę rozpocznie się dziś, bo kadrowicze będą po raz pierwszy trenować. W ostatniej chwili ze składu wypadli Kamil Grabara, Adrian Benedyczak i Filip Rózga. Do zespołu dołączył w związku z tym Marcel Reguła z Zagłębia Lubin, mówi Dominik Wardzichowski ze sport.pl.
5: I to jest absolutnie zasłużona obecność, bo Marcel Reguła, pamiętamy te plotki transferowe, było krok od transferu do Borussii Dortmund, no to by było coś absolutnie fenomenalnego dla rozwoju tego zawodnika, ale stopniowo Borussia ostatecznie wybrała inną opcję.
4: W miejsce Grabary został powołany Bartłomiej Drągowski. To oznacza, że selekcjoner definitywnie skreślił już Łukasza Skorupskiego.
5: I skoro mamy młodszych bramkarzy, którzy są w stanie grać na niezłym poziomie, mam tutaj na myśli Marcina Bułkę, który też wraca po kontuzji, ale ostatnio ma świetny czas w Arabii Saudyjskiej, więc no myślę, że przed tym bramkarzem jest większa przyszłość, a tutaj Łukasz Skorupski może mówić raz o dużym pechu, a dwa o tym, że nie wykorzystał swojej szansy.
4: Polscy piłkarze podczas tego okienka zagrają aż 4 mecze w Lidze Narodów. Zaczną od starcia z Bośnią i Hercegowiną w Warszawie. Ten mecz w piątek. Już tylko 8 zespołów zostało w grze o tytuł Mistrzów Europy w siatkówce. Kto pojedzie do Mediolanu walczyć o medale, dowiemy się dziś i jutro. Oczywiście w ćwierćfinale są Polacy, którzy dziś o 18 zagrają z Niemcami. Wcześniej Francja zmierzy się z Rumunią. Te mecze w Sofii, a jutro w Turynie Belgia zagra ze Słowenią, a Włochy z Finlandią. Maja Chwalińska pokonała Rebekę Szramkową 6-4-6-2 i awansowała do drugiej rundy turnieju tenisowego WTA 500 w Singapurze. Polka jest w turnieju rozstawana z numerem 5, a o ćwierćfinał zagra jutro z Ukrainką Aleksandrą Olinikową, która pokonała dziś Amerykankę Vivian Wolf 6-1-7-6. Równolegle trwa turniej w Seulu, ale już bez polskich akcentów, bo Magda Linet odpadła w pierwszej rundzie, przegrała z 200 w rankingu Darią Astachową. Komisja Formuły 1 zatwierdziła skrócenie od przyszłego roku dystansu wyścigów 305 do 290 km, czyli kierowcy przejadą średnio o 3 kółka mniej. To dlatego, że po zmianach silniki mają bardziej wykorzystywać moc jednostki spalinowej.
6: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.
1: 12 stopni miejscami na południu, 15 w centrum i na wschodzie, 18 w północno-zachodniej części kraju. Pochmurno, może padać deszcz, na wschodzie możliwe burze, ale pojawi się też słońce, głównie na zachodzie. W górach może padać śnieg.
6: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansing.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
3: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.

0: Jest godzina 8:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Tydzień Cheetah Slow w Działdowie. Sport, kultura i wydarzenia dla mieszkańców. 30 lat Welskiego Parku Krajobrazowego, jubileusz i rozmowa o przyszłości. Młodzież uczy się reagować na zagrożenia. Warsztaty w Żurominie. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Działdowo świętuje Tydzień Cheetah Slow. Do 30 września w mieście zaplanowano wydarzenia sportowe, kulturalne, edukacyjne i prozdrowotne. Program rozpoczął wirtualny spacer z Miejską Biblioteką Publiczną. W kolejnych dniach odbędą się m.in. zawody sportowe dla uczniów, finał Grand Prix w teście Coopera, prelekcja o historii Działdowskiego Zamku oraz warsztaty plastyczne dla dzieci. Weekend 26 i 27 września przyniesie kolejne wydarzenia. Zaplanowano jesienny rajd rowerowy oraz festiwal świadomego zdrowia w Parku Honorowych Dawców Krwi. Na zakończenie obchodów odbędzie się wojewódzki przegląd tańca seniorów Złoty Bucik 2026. W programie znalazły się również wydarzenia w Miejskim Domu Kultury, retransmisja koncertu André Rieu oraz stand-up. Cheetah Slow promuje spokojniejsze i bardziej świadome życie, troskę o zdrowie, środowisko i lokalną społeczność. Działdowo należy do sieci miast Cheetah Slow, a w obchody włączają się miejskie instytucje, szkoły i przedszkola. Welski Park Krajobrazowy ma już 30 lat. Jubileuszowa konferencja odbyła się w Muzeum Pogranicza w Działdowie. Była okazją nie tylko do podsumowania 3 dekad działalności, ale przede wszystkim do rozmowy o przyszłości parku. W spotkaniu uczestniczyli naukowcy, przyrodnicy, samorządowcy oraz przedstawiciele instytucji współpracujących z parkiem. Ważnym tematem był przygotowywany plan ochrony. Dokument ma wyznaczyć kierunki działań na kolejne lata i dać parkowi większe możliwości ochrony przyrody, mówi dyrektor Welskiego Parku Krajobrazowego Marcin Modrzewski.
3: Będzie miało narzędzie i ramy do działania wyznaczone przez naukowców, czyli fachowców w danych dziedzinach, bo też musimy powiedzieć sobie otwarcie, że park nie ma tyle kadry, żeby posiadać fachowców w każdej dziedzinie, więc dlatego podpieramy się takimi opiniami i operatami fachowców, które dają nam możliwość racjonalnego działania.
2: Podczas konferencji naukowcy przedstawili wyniki swoich badań. Mówili o ptakach, roślinności, bezkręgowcach oraz ochronie krajobrazu Doliny Welu. Oprócz profesorów z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, wykład na temat ptaków żyjących na terenie parku wygłosił ornitolog i radny z Rybna Łukasz Głowacki. Jubileusz był również okazją do postawienia pytania o kolejne 30 lat Welskiego Parku Krajobrazowego, mówi profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Mirosław Grzybowski.
4: Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o przyszłość Welskiego Parku Krajobrazowego, nie powinniśmy się niepokoić. Jeżeli uchwalimy plan ochrony dla Welskiego Parku Krajobrazowego, zapisy tego planu ochrony dla Welskiego Parku Krajobrazowego pozwalają zarządzać, gospodarować przestrzenią, ale również chronić walory przyrodnicze, kulturowe, krajobrazowe.
2: Welski Park Krajobrazowy powstał w 1995 roku. Jego działalność koncentruje się na ochronie przyrody i krajobrazu Doliny Welu, ale również na edukacji ekologicznej, współpracy z mieszkańcami oraz samorządami. Uczniowie szkół średnich uczą się, jak zachować się w sytuacjach zagrożenia. Wczoraj w Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych imienia Jana Pawła II w Żurominie rozpoczęły się warsztaty z ochrony ludności i obrony cywilnej. Młodzież poznaje zasady alarmowania i ostrzegania ludności, udzielania pierwszej pomocy oraz właściwego reagowania w sytuacjach kryzysowych. Zajęcia mają przede wszystkim charakter praktyczny. Ich celem jest przygotowanie młodych ludzi do odpowiedzialnego działania w przypadku różnego rodzaju zagrożeń. Wczorajsze spotkanie było pierwszym etapem warsztatów organizowanych dla uczniów szkół średnich. Zadanie finansowane jest z budżetu państwa w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Kowal, szewc, stolarz, tkacze i plecionkarze wrócili do pracy w Muzeum Wsi Mazowieckiej w sierpcu. Skansen włączył się w obchody Europejskich Dni Dziedzictwa. Zwiedzający mogli zobaczyć, jak dawniej powstawały przedmioty potrzebne w wiejskich gospodarstwach. W zabytkowych zagrodach prezentowano m.in. tkactwo, pieniądze na kołowrotku, gręplowanie, wełny, rzeźbiarstwo, stolarstwo i plecionkarstwo. Pracowała również kuźnia z Żuromina. Były pokazy tradycyjnego szewstwa, wykonywania powrozów oraz szycia ze słomy. Można było też spróbować swoich sił podczas warsztatów tkackich. Tegoroczne Europejskie Dni Dziedzictwa odbywały się pod hasłem Przyszłość, przeszłość, dziedzictwo w zagrożeniu. W sierpcu wydarzenie było okazją do pokazania umiejętności i zawodów, które przez pokolenia były częścią codziennego życia mazowieckiej wsi. Kolejna duża impreza w Muzeum Wsi Mazowieckiej w sierpcu odbędzie się 4 października. Będzie to jesień w Skansenie.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Radio 7 w regionie numer

0: Reklama. Rolniku, chcesz sprzedać lub wydzierżawić grunty rolne? GR Wieczorek przychodzi z pomocą. Kupimy, wydzierżawimy i pomożemy rozwiązać problemy. Zadzwoń 608 065 724. 608 065 724. Certyfikowany pelet bezpośrednio od producenta. Firma Libero Pelet zaprasza do punktu sprzedaży na stacji paliw Orlen w Zielonej koło Żuromina. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Telefon 502 352 123. 502 352 123.
1: Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki. Strzegowo, ulica Brzozowa 20. Sklep cichocki.com.
2: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
0: Reklama. Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Szukasz tańszej polisy? Znajdziesz ją w placówce Cuk Ubezpieczenia w Żurominie. Porównamy oferty ponad 40 towarzystw i znajdziemy dla Ciebie ubezpieczenie w najlepszej cenie. W Cuk ubezpieczysz auto, dom, mieszkanie i życie. Zapraszamy do placówki Cuk Ubezpieczenia w Żurominie, ulica Szkolna 10.
2: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
3: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że za panowania Janusza I zbudowano zamki m.in. w Czersku, Liwie, Ciechanowie i Warszawie? Kronikarz Jan Długosz pisał o nim, że był wybitny i najmądrzejszy wśród książąt. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
0: Reklama. Tu

0: Jest godzina 9.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Spór o alkohol w koalicji rządzącej, przepisy zablokował PSL. Amerykanie tłumaczą, dlaczego odwołali spotkanie z polskim ministrem. Przedszkolaki wyszły na ulicę, powiemy czemu. Marcin Krzemiński. Niespodziewany ruch PSL-u. Ludowcy, mimo wcześniejszych deklaracji poparcia, wczoraj tuż przed startem sejmowych głosowań powiedzieli nie przepisom antyalkoholowym.
3: Jestem wściekła, bo to jest wiele miesięcy ciężkiej pracy.
2: Mówi Anna Wicha z Lewicy. Jest współautorką projektu, który miał wprowadzić m.in. zakaz promocji i reklamy trunków, ale też ich sprzedaży nocą w całym kraju. Jednym z zarzutów ludowców jest, że ustawa jest niedopracowana. Jest plan, by przepisy wróciły na sejmową agendę na następnym posiedzeniu, ale czy tak się stanie, pewności nie mają nawet rządowi koalicjanci PSL-u. Co najmniej 3 osoby zginęły, a 6 zostało rannych na skutek nocnych ataków Rosjan na Dniepr. Agresor uderzył jednocześnie na zakłady przemysłowe w 3 miastach obwodu Dniepropietrowskiego, we wspomnianym Dnieprze oraz Krzywym Rogu i Pawłochradzie. Amerykanie podali powód odwołania zaplanowanego na jutro spotkania ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza z sekretarzem obrony USA. W komunikacie czytamy o konflikcie terminów. O szczegółach Grzegorz Kozieł.
4: Pentagon nie podał więcej szczegółów, ale zapewnił, że spotkanie wkrótce zostanie przełożone na inny termin. Wcześniej, bo wczoraj wieczorem, nasz resort obrony poinformował, że na pilną prośbę strony amerykańskiej wizyta wicepremiera i szefa MON-u w Pentagonie odbędzie się kiedy indziej. Tak czy inaczej, do Waszyngtonu udają się wiceministrowie obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka i Paweł Zalewski, którzy mają przygotowywać kolejne umowy dotyczące współpracy. O swoim planowanym spotkaniu w Pentagonie szef MON-u informował tydzień temu. Wskazywał, że rozmowy będą dotyczyć m.in. polskiego bezpieczeństwa i dyskusji w sprawie lokalizacji Centrum Serwisowania Pocisków PAK-3 do wyrzutni Patriot w Polsce.
2: W tej chwili ustalany jest nowy termin polsko-amerykańskiego spotkania. Gang odpowie za wprowadzenie do obrotu ponad 200 kg narkotyków. Śledczy skierowali do sądu w Krakowie akt oskarżenia przeciwko 12 osobom podejrzanym o udział w gangu trudniącym się dystrybucją środków odurzających oraz 21 osobom współpracującym z tą grupą. Łącznie przedstawiono im 155 zarzutów. Grozi im do 18 lat więzienia. W Tatrach lato zamieniło się błyskawicznie w zimę. Wysoko w górach sypie śnieg, a temperatura spadła poniżej zera, mówi przewodnik tatrzański Tomasz Zając.
5: Ma być jeszcze chłodniej, więc ten śnieg na pewno zobaczymy też w niższych partiach.
2: Trzeba pamiętać, że warunki na górskich szlakach szybko się pogarszają. Przedszkolaki wyszły na ulicę. Brzmi groźnie. Nie ma jednak co dramatyzować. Wczoraj maluchy bowiem świętowały dzień przedszkolaka z jednodniowym opóźnieniem, bo wypada 20 września. No ale jak podkreślają sami zainteresowani, na celebrowanie bycia przedszkolakiem zawsze jest czas.
6: Bawimy się. Na przykład w klocki.
7: Też udawa nam rodzina.
8: Gramy w piłkę.
2: Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka został ustanowiony przez Sejm w 2013 roku.
1: To są wiadomości.

0: wyniki uważa libero naszej kadry Jakub Popiwczak.
1: To jest w ogóle całkowicie inna stawka. Mecze towarzyskie, które chociażby mieliśmy okazję grać, to jest wiadomo, całkowicie inny kaliber tego wszystkiego. Tutaj myślę, że Niemcy naprawdę są uskrzydleni tym, co ostatnio osiągnęli. Znamy ich też z parkietów Plus Ligi, gdzie bardzo często stanowią o sile swoich drużyn, także ma tam kto grać. Wiadomo, że będziemy faworytem, wiadomo, że jesteśmy zespołem, który tutaj na ten turniej przyjechał z określonym celem.
0: Mecze Polska-Niemcy o 18:00, 3 godziny wcześniej w Sofii Francja zagra z Rumunią. Jutro w ćwierćfinałach Belgia zagra ze Słowenią, a Włochy z Finlandią. Do Mistrzostw Europy szykują się z kolei nasze piłkarki ręczne, bo w grudniu po raz pierwszy w historii turniej odbędzie się m.in. w Polsce. Biało-czerwone kończą dziś zgrupowanie w Szyrku i jadą do Czech na turniej towarzyski. W Hebie zmierzą się kolejno ze Słowenią, Czechami i Norwegią B. Polscy piłkarze rozpoczną dziś przygotowania do Ligi Narodów. Nasz zespół w 2 tygodnie rozegra 4 mecze w dywizji B. 2 razy z Bośnią i Hercegowiną, na wyjeździe ze Szwecją i u siebie z Rumunią. Celem jest oczywiście powrót do elity. W niej czeka nas kilka ciekawych meczów. Obrońcy tytułu Hiszpanie zagrają na wyjeździe z Anglią. Mistrzowie świata i Europy właśnie przedłużyli o 6 lat kontrakt z trenerem Luisem de la Fuente. Nie spoczywamy na laurach. To jest takie przekonanie, które mamy wszyscy w zespole. Najlepsze dopiero przed nami. Z nowym trenerem za to do Ligi Narodów przystąpią Francuzi. W spotkaniu wyjazdowym z Turcją zadebiutuje w tej roli Zinedine Zidane.
2: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.
3: Zaledwie 9 stopni maksymalnie na Podhalu, 14 na Podkarpaciu, 15 na Suwalszczyźnie, 16 na Mazowszu, 17 w Wielkopolsce. Takie maksymalne dziś temperatury. Pochmurno, może padać deszcz, na wschodzie możliwe burze, pojawi się też słońce głównie na zachodzie, w Tatrach i na szczytach Beskidów opady śniegu.
2: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.

0: Reklama.
1: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot, twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
2: Super ceny w spiżarni Smakosza. Łopatka wieprzowa, kilogram 8,99 i Lipton herbata ekspresowa 92 torebki 10,99. Oferta ważna do 23 września w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
3: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
4: Wynajmij lokal w Żurominskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklam.

0: Zbliża się w 9:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 22 dzień września. W 1388 roku została erygowana parafia świętego Mateusza w Ligowie w gminie Mochowo w powiecie sierpeckim. W 1411 roku krzyżacy przekazali Rypin w ręce polskie. W 1614 roku papież Paweł V prekonizował Stanisława Starczewskiego na biskupa pomocniczego płockiego. W 1909 roku świątynia w parafii świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Gradzanowie Kościelnym w gminie Siemiątkowo w powiecie żuromińskim została konsekrowana przez biskupa płockiego Antoniego Juliana Nowowiejskiego. W 1938 roku Paweł Zakrzewski otrzymał sakrę biskupią, pełnił funkcję biskupa pomocniczego łomżyjskiego. Od 1946 roku biskup diecezjalny płocki. W 1939 roku urodzony w Turzy Małej w gminie Lipowiec Kościelny w powiecie mławskim Jan Lech został pomocnikiem oficera operacyjnego w sztabie 25. Dywizji Piechoty. W 1944 roku Aleksander Gejsztor został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami. Był uczestnikiem kampanii wrześniowej, historykiem, profesorem Uniwersytetu Warszawskiego, jednym z założycieli Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku.
3: W domu był ocalały przypadkiem w wędrówkach ojcowskich w czasie I wojny spory stos papierów rodzinnych. Wertowanie tych papierów dawało mi przeżywanie w kontakcie bezpośrednim ze śladem historii, z zabytkiem.
2: W 1986 roku odbyła się premiera komedii przygodowej CK Dezerterzy. Część zdjęć powstała w Twierdzy Modlin w Nowym Dworze Mazowieckim. Węgierskiego aktora Zoltana Bezerediego dubbingował urodzony w Bieżuniu w powiecie żuromińskim Jerzy Bończak.
4: Najpierw zawsze melduje się w komendanturze i od razu wyjmuje order, to wszystkich hipnotyzuje.
2: A rok później, w 1987 roku, odbyła się premiera filmu sensacyjnego Prywatne śledztwo, w którym rolę Marka zagrał urodzony w Szreńsku w powiecie mławskim Jan Peszek.
5: Zamknęli mnie w domu bez plamy, ale ja już tam nie wrócę.
2: W 2000 roku miał miejsce debiut teatralny urodzonego w Działdowie Marcina Rychcika. Na scenie teatru Rampa wcielił się w rolę Jima Morrisona w spektaklu Arkadiusza Jakubika Jeździec Burzy.
6: Ludzie są dziwni, gdy jesteś obcy.
2: W 2006 roku urodzona w Nowym Mieście Lubawskim Zyta Gilowska została powołana na wniosek premiera na stanowisko ministra finansów i wicepremiera w rządzie Jarosława Kaczyńskiego.
7: No ja generalnie wszędzie zawsze ciągnęłam, w wielu różnych miejscach, i w samorządzie, i w Sejmie. Ciągnęłam już w wielu różnych miejscach i wiem, że to całkiem nieźle mi idzie.
2: W 2010 roku miała miejsce premiera albumu Abrahadabra norweskiego zespołu black metalowego Dimmu Borgir. Na perkusji zagrał urodzony w Nowym Dworze Mazowieckim Dariusz Brzozowski. Urodzili się w 1926 roku w Nowym Mieście Jerzy Wierzchowski, wojewoda ciechanowski, honorowy obywatel Płońska i Ciechanowa. W 1983 roku w Nowym Dworze Mazowieckim Kamil Nożyński, pseudonim Saful, aktor, raper i wokalista zespołu Dixon 37.
8: Fight łapy jedzą cytryny jak jabłko na pokaz, to jeszcze zagryzają szkłem.
2: Zmarli w 1984 roku Marian Bełcikowski, urodzony w Pułtusku, major kawalerii Wojska Polskiego i Polskich Sił Zbrojnych. W 2014 roku Stanisław Skolimowski, urodzony w Mławie, artysta, malarz i pedagog.
9: Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Potrzebujesz folii na kiszonkę? Przedsiębiorstwo handlowe AGA oferuje dowóz bezpośrednio pod pryzmę również w weekendy. Folie dostępne w szerokościach od 6 do 16 metrów co metr. Warunki dostawy ustalamy indywidualnie. Zadzwoń 512 912 814. 512 912 814.
1: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Półtuska 50, Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
3: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
4: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
0: Reklama. Tu Radio 7. Radio.

0: Reklama.
1: Uwaga! Super oferty w Vision Optik. Skorzystaj z darmowego, profesjonalnego badania wzroku. Wybierz spośród setek opraw i odkryj wyjątkowe promocje. Odwiedź nas w Rypinie przy ulicy Mławskiej 20D lub w Sierpcu przy Wiosnę Ludów 4. Vision Optik. Zobacz więcej, zapłać mniej.
2: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
3: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.

0: Jest godzina 10.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Nie stanowił zagrożenia to resort obrony o dronie w pobliżu bazy w Redzikowie. Hulajnoga po ekspresówce za chwilę wyczynie 21-latka. Będzie też o cenach paliw w Czechach. Marcin Krzemiński. Wykryto go około kilometra od bazy w Redzikowie. To cywilny, bezzałogowy statek powietrzny. Nie stanowił żadnego zagrożenia dla obiektów bazy. Był cały czas obserwowany. Tak resort obrony komentuje doniesienia jednego z portali internetowych. Napisał, że 15 września w pobliżu amerykańskiej bazy obrony przeciwrakietowej wykryto nieuprawniony, bezzałogowy statek powietrzny. Zamiast jednak neutralizacji lub zestrzelenia, wojsko uruchomiło procedury, w ramach których oficer dyżurna z jednostki zadzwoniła m.in. na numer alarmowy 112. Oprócz wykrycia drona, dodał resort obrony, zidentyfikowane zostało także miejsce przebywania jego operatora. 21-latek wjechał hulajnogą elektryczną na ekspresówkę, bo tak podpowiedziała mu nawigacja. Mężczyznę jadącego hulajnogą na pasie awaryjnym zauważyli inni kierowcy na S3 niedaleko Lubawki na Dolnym Śląsku i powiadomili policję. Funkcjonariusze szybko zatrzymali młodego mężczyznę, mówi Anna Słowińska z komendy w Kamiennej Górze.
3: Tłumaczył im, że jechał tą drogą, ponieważ go tak poprowadziła nawigacja. Za wykroczenie mężczyzna został ukarany mandatem karnym 500 zł.
2: Policjanci odwieźli też 21-latka na najbliższą stację paliw. Z jednej strony rządowa cena maksymalna i maksymalna marża sprzedawcy, z drugiej specjalny nałożony na rafinerię Orlenu podatek. W ten sposób Czechy od 1 października będą stabilizować rynek paliw w swoim kraju. O szczegółach Jakub Medek.
4: Cenę maksymalną paliw dystrybutorzy ustalać będzie dwa razy w tygodniu Ministerstwo Finansów na podstawie średniej cen z rynków światowych. Czeski rząd, wbrew wcześniejszym zapowiedziom, obniży też nieznacznie VAT na olej napędowy. Wszystko zaś sfinansuje, jak wyjaśniała szefowa resortu finansów Alena Schillerowa, ze specjalnego podatku nałożonego na rafinerię. Czyli na sektor, który czerpie zyski z globalnego wzrostu marży rafineryjnej, a te według niezależnych ekspertów są obecnie na absolutnie rekordowym poziomie. Podatek od zysków nadmiarowych ma wynosić połowę różnicy między tegorocznymi a ubiegłorocznymi marżami rafinerii w Czechach. Te zaś w całości należą do polskiego koncernu Orlen.
2: Oleksandra Ołynikowa będzie rywalką Mai Chwalińskiej w drugiej rundzie turnieju w Singapurze. Ukrainka pokonała amerykańską tenisistkę Vivian Wolf 6-1-7-6. Mecz Chwalińska-Ołynikowa jutro. Jeszcze nie podano o jakiej godzinie. Polska, Niemcy w Bułgarii. Dziś nasi siatkarze zagrają w Sofii awans do półfinału Mistrzostw Europy.
5: Zrobimy wszystko, żeby pojechać do Mediolanu, żeby wyjechać z Bułgarii bardziej na zachód, a nie na północ.
2: Zapewnia nasz libero Jakub Popiwczak, przypominając, że decydującą fazę turnieju, a więc od półfinałów, organizują Włosi. Początek meczu Polska-Bułgaria o 18:00.

0: wszystko do budowy i wykończenia domu w jednym miejscu? Tylko w Hurtowni Fachowiec. Szeroki wybór podłóg, drzwi, kostki brukowej, chemii budowlanej, a do tego usługi koparkami. Fachowiec. Borkowo-Kościelne koło Sierpca, ulica Warszawska 6. Zapraszamy!
1: Uwaga! Super oferty w Vision Optic. Skorzystaj z darmowego, profesjonalnego badania wzroku. Wybierz spośród setek opraw i odkryj wyjątkowe promocje. Odwiedź nas w Rypinie przy ulicy Mławskiej 20D lub w Sierpcu przy Wiosnę Ludów 4. Vision Optic. Zobacz więcej, zapłać mniej.
2: Czas ucieka. Nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekrutacyjną.

0: Mława, ulica Sienkiewicza 4.
1: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
2: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat, Sierpc, ulica Płocka 44.
3: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama. Certyfikowany pelet bezpośrednio od producenta. Firma Libero Pelet zaprasza do punktu sprzedaży na stacji paliw Orlen w Zielonej koło Żuromina. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Telefon 502 352 123. 502 352 123.
1: Urządzasz lub remontujesz? Fachowiec Ciechanów. Panele laminowane i winylowe, drzwi zewnętrzne i wewnętrzne, listwy przypodłogowe oraz modne lamele. A do tego profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Ty wybierasz, a fachowiec zajmuje się resztą. Fachowiec Ciechanów. Sienkiewicza 85A. Dobry wybór do twojego wnętrza.
2: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
3: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama. Twój remont, nasz asortyment. Zrób to sam. Panele, gresy, ocieplenia i wyposażenie łazienek. Farby i lakiery dorabiamy na miejscu. Fachowa pomoc i własny transport. Zrób to sam. Żuromin, Targowa 40B. Telefon 693 416 598.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
0: Reklama.

0: Minęła godzina 11.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: W rękach służb nastolatek przygotowujący zamach terrorystyczny. Potem o politycznych rozmowach w Nowym Jorku i wielkich piłkarskich nazwiskach w nowych rolach. Marcin Krzemiński, 17-latek, który miał przygotowywać zamach terrorystyczny, zatrzymany przez ABW. Paweł G. planował zakup broni i wyposażenia wojskowego. Był zafascynowany ideologią nazistowską. Agenci przeszukali dom Pawła G. w Siemianowicach Śląskich. Zabezpieczyli m.in. broń i materiały wybuchowe. Młody mężczyzna usłyszał 3 prokuratorskie zarzuty, w tym przygotowywanie zamachu terrorystycznego, w którym miało zginąć wiele osób. Nie przyznał się i odmówił składania wyjaśnień. To kolejny zatrzymany związany ze środowiskiem neonazistowskim i ekstremistycznym. Wcześniej ABW zatrzymała 2 innych nieletnich, którzy działali na grupach na Telegramie i Discordzie. W rozmowach pojawiał się wątek dotyczący planowania potencjalnych ataków. Służby sprawdzają teraz, czy za nastolatkami stał ktoś, kto mógł ich inspirować i wpłynąć na radykalizację. Sforsował płot lotniska i wszedł do samolotu do Palermo. Dopiero w środku maszyny zatrzymała go Straż Graniczna. To doniesienia z Wrocławia. Służby wyjaśniają sprawę. Ze względu bezpieczeństwa nie zdradzają szczegółów. Nieoficjalnie mężczyzna nie jest obywatelem Polski. Władze portu i Straż Graniczna zapewniają, że wzmocnione zostały teraz wszystkie patrole na lotnisku. W Nowym Jorku rusza dziś debata Generalna Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Od samej dyskusji ważniejsze jest jednak to, co będzie się działo na jej obrzeżach, o czym więcej Tomasz Orchowski.
3: Przy okazji sesji odbędzie się szereg spotkań bilateralnych, m.in. prezydenta USA i przywódcy Ukrainy. Wołodymyr Zełenski w niedzielę rozmawiał już z Trumpem przez telefon. Mówił, że dzisiejsza dyskusja może dużo zmienić i jest impuls dyplomatyczny. Ale Financial Times donosi, że w niedzielę Trump przede wszystkim naciskał na wstrzymanie ataków na rosyjskie rafinerie. Trump ma też dzisiaj podpisać porozumienie z Danią w sprawie Grenlandii. W przeszłości groził Kopenhadze przejęciem największej wyspy świata. Na razie nie znamy szczegółów tej umowy, ale Reuters donosi, że zakłada ona m.in. utworzenie 2 amerykańskich baz na Grenlandii.
2: Polscy piłkarze rozpoczynają dziś treningi przed meczami w Lidze Narodów w sprawdzonym składzie i z selekcjonerem Janem Urbanem na czele. Dla wielu reprezentacji, natomiast także tych topowych, rozpoczyna się zupełnie nowy rozdział. Michał Waszkiewicz.
4: Z 48 uczestników mundialu niemal połowa zmieniła selekcjonerów. Wiadomo, oczekiwania kontra rzeczywistość. Francja, Niemcy, Holandia, Portugalia czy Belgia rozpoczynają właśnie nowy etap pod rządami nowych trenerów. Na scenę wracają wielkie nazwiska jak Jurgen Klopp, który przejął Niemców. Ale wracają także wielcy piłkarze, tyle że w nowych rolach. Legenda Barcelony Xavi poprowadzi Holendrów i od razu pojutrze zmierzy się z Kloppem i Niemcami. Mark van Bommel, też były gracz Barcelony czy Bayernu, poprowadzi Belgię, a wielki Zinedine Zidane zadebiutuje w piątek w roli selekcjonera Francuzów. Coś niesamowitego, przecież byliśmy wszyscy jego fanami, kiedy byliśmy dziećmi. To wspaniale móc się od niego uczyć. Mówi obrońca trójkolorowych Dayot Upamecano.
2: Francja w piątek zagra na wyjeździe z Turcją.

0: Reklama.
1: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogużynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
2: Szukasz tańszej polisy? Znajdziesz ją w placówce CUK Ubezpieczenia w Żurominie. Porównamy oferty ponad 40 towarzystw i znajdziemy dla Ciebie ubezpieczenie w najlepszej cenie. W CUK ubezpieczysz auto, dom, mieszkanie i życie. Zapraszamy do placówki CUK Ubezpieczenia w Żurominie, ulica Szkolna 10.
3: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
4: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
5: Market Mrówka w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka w Sierpcu, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.
6: Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 11:30.
1: Co na obiad?
2: Co jemy na obiad?
3: Mamo, a co na obiad?
4: Co na obiad?
5: Dzień dobry, witam w kolejnym dniu z cyklu Co na obiad? Przewodnicząca koła gospodyń w Humięcinie, Łukasiak, Sylwia. Witam serdecznie Państwa. W dniu dzisiejszym jako koło chciałybyśmy Państwu zaprezentować taką naprawdę bardzo prostą i szybką zupę, której nazwę wymyślił mój teść. Teściowa, gotując obiad, nie miała pomysłu, ugotowała, połączyła. Teść przyszedł i mówi, no takiej zupy tak razem to nigdy nie jadłem. I tak powstała nazwa zupy tak razem. Jest to zupa tak naprawdę przygotowana na wywarze warzywnym. Do tego, no wszystkie warzywa, jakie tam się posiada w ogródku, może oprócz buraka czerwonego, wymieszane w garku, doprawione, na końcu dodane ziemniaki i makaron. I to jest taka zupa tak razem. Jak kto woli, można jeszcze zagęścić śmietaną, ale to już troszeczkę tak jakby psuje smak tej zupy, bo tak naprawdę to jest wywar taki jarzynowy, do tego dołożone ziemniaki i do tego jest ugotowany makaron i to wszystko razem się miesza i gotuje. Więc zupa bardzo szybka, bardzo prosta, ale bardzo apetyczna. Polecam, gotowałam, sprawdzaliśmy. Może nic treściwego, bo nie ma wkładki mięsa, ale w połączeniu warzyw jest bardzo bogate witaminowo. Makaron, wiadomo, też daje sytość, więc powstało coś tak naprawdę z niczego. Podam Państwu teraz tak szczegółowo przepis, tak jak się gotuje i powinno się przygotować. Cebulka, por, pietruszka, korzeń, marchew, ziemniaki. Wszystko to zależy od tego, jaki duży mamy garnek. Ja akurat gotowałam takie 4 litry, więc tak naprawdę to po jednej sztuce najwięcej ziemniaków, 3-4 sztuki. Ugotować wywar taki warzywny, doprawić solą, pieprzem. No i na końcu wrzucić makaron. Tutaj też jest dowolność i co kto lubi, co kto preferuje. My akurat gotowaliśmy ze świderkami, więc to było takie coś i obficie, i smacznie, bo wiadomo, świderki po ugotowaniu są dużym makaronem, więc naprawdę wyszło coś z niczego smacznie, a jednocześnie apetycznie. Bardzo serdecznie Państwu polecam. Spróbujcie, ugotujcie. Nieraz nie ma nic takiego pomysłu na obiad, nie ma nic w lodówce, a jednak jakieś tam warzywka zawsze ktoś ma. Makaron też przeważnie w domu jest, więc można to wszystko przygotować. I dość prosta, dość szybka zupka. Tak naprawdę czas przygotowania tej zupy to jest tak do godziny czasu i ta zupa jest gotowa. A przygotowując z samych warzyw sprawiamy to, że lepiej pracują nam jelita. Także polecam, zachęcam Państwa do ugotowania naszej zupki tak razem. Zachęcam Państwa i jednocześnie zapraszam na wysłuchanie jutrzejszej audycji, w której podamy schabowy pod pierzynką. Coś smacznego i coś niezwykłego. Zapraszam serdecznie, Łukasiak, Sylwia, koło gospodyń miejskich z Humięcina.
4: Audycja Co na obiad? Od poniedziałku do piątku o 11:30 w Radiu 7. Zadanie publiczne finansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza.

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansing.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: Autoryzowany serwis Suzuki w Mławie zaprasza na naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne oraz blacharsko-lakiernicze. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny. Autoserwis Mława, ulica Płocka 91. Telefon 600 891 378. Twoje Suzuki zawsze w dobrych rękach.
3: Uwaga! Super oferty w Vision Optik. Skorzystaj z darmowego, profesjonalnego badania wzroku. Wybierz spośród setek opraw i odkryj wyjątkowe promocje. Odwiedź nas w Rypinie przy ulicy Mławskiej 20D lub w Sierpcu przy Wiosnę Ludów 4. Vision Optik. Zobacz więcej, zapłać mniej.
4: Super ceny w spiżarni Smakosza. Łopatka wieprzowa, kilogram 8,99 i Lipton herbata ekspresowa 92 torebki 10,99. Oferta ważna do 23 września w spiżarni Smakosza w Żuromie przy Wyzwolenia 40.
5: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Światła, zielek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.

0: Reklama. Potrzebujesz folii na kiszonkę? Przedsiębiorstwo handlowe AGA oferuje dowóz bezpośrednio pod pryzmę również w weekendy. Folie dostępne w szerokościach od 6 do 16 metrów co metr. Warunki dostawy ustalamy indywidualnie. Zadzwoń 512 912 814. 512 912 814.
1: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z Tobą na lata. Firma Kofkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kofkot.pl. Kofkot, Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
0: Twój remont, nasz asortyment. Zrób to sam. Panele, gresy, ocieplenia i wyposażenie łazienek. Farby i lakiery dorabiamy na miejscu. Fachowa pomoc i własny transport. Zrób to sam. Żuromin, Targowa 40B. Telefon 693 416 598.
2: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.

0: Jest południe.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Atak toporkiem w szkole na Podlasiu. Napastnik to 11-latek. Tymczasowy areszt dla 17-latka, który planował zamach. W wielu miastach komunikacją można dziś jeździć na gapę i to zupełnie bezkarnie. Miriam Lipińska. Tragedia w szkole podstawowej na Podlasiu w powiecie kolneńskim. 11-letni uczeń zaatakował toporkiem 10-latkę. Do zdarzenia doszło dziś rano na korytarzu, mówi nadkomisarz Marta Rodzik z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.
3: 10-latka trafiła do szpitala. 11-latek został obezwładniony przez rodzica jednego z uczniów.
2: 10-latka trafiła do szpitala, była przytomna. 3-miesięczny areszt dla 17-latka z Siemianowic Śląskich, który planował zamach na szkołę i meczet. Paweł G. został zatrzymany przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Usłyszał zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, szerzenia propagandy faszystowskiej i nazistowskiej oraz nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych i wyznaniowych. Najcięższy z zarzutów dotyczy jednak bezpośrednich przygotowań do zabójstwa wielu osób. Tomasz Fęska.
4: Kluczowe dowody zawierały telefon i komputer 17-latka. Młody mężczyzna był aktywny na Discordzie i Telegramie. To na tych komunikatorach kontaktował się z ludźmi ze środowisk neonazistowskich i ekstremistycznych. Analizował zamachy terrorystyczne i brał udział w planowaniu potencjalnych ataków. Paweł G. planował dalszy zakup broni i wyposażenia wojskowego. ABW ustala inne osoby ze środowiska ekstremistów, a także źródła procesu radykalizacji, któremu poddał się młody mężczyzna i jego kontakty, mówi rzecznik koordynatora służb Jacek Dobrzyński.
5: Nad tym teraz pracują funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, żeby dokładnie sprawdzić, czy ktoś z dorosłych inspirował młodych ludzi.
4: Prokuratura dodaje, że materiały dotyczące dwóch innych nastolatków współpracujących z Pawłem G. zostały już przekazane do właściwych miejscowo sądów rodzinnych i nieletnich.
2: 17-latkowi grozi do 15 lat więzienia. Kolejne zatrzymanie w sprawie afery Zonda Krypto. Szef MSWiA Marcin Kierwiński poinformował, że zatrzymanym jest były funkcjonariusz. Nieoficjalnie wiadomo, że chodzi o emerytowanego policjanta z pionu cyberprzestępczości. Jak podała prokuratura generalna, zatrzymany zostanie doprowadzony do prokuratury w Katowicach i tam usłyszę zarzuty. Postępowanie w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto zostało wszczęte przez prokuraturę regionalną w Katowicach w kwietniu pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. ZUS ostrzega przed osobami oferującymi płatną pomoc w uzyskaniu świadczenia wspierającego. Zakład podkreśla, że wszystkie formalności związane ze świadczeniem można załatwić za darmo, a przy składaniu wniosku poprosić o pomoc pracowników ZUS-u. Od tego roku świadczenie wspierające mogą otrzymać osoby z niepełnosprawnościami, które ukończyły 18 lat i uzyskały od Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia na co najmniej 70 punktów. I na koniec zmieniamy temat. Dziś dzień bez samochodu. W wielu miastach komunikacją miejską można jeździć bez biletu. Tak jest m.in. w Warszawie, Lublinie, Krakowie czy Rzeszowie. Przypadający dziś Europejski Dzień Bez Samochodu jest kulminacyjnym punktem Europejskiego Tygodnia Mobilności.

0: Reklama.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Uwaga! Super oferty w Vision Optik. Skorzystaj z darmowego, profesjonalnego badania wzroku. Wybierz spośród setek opraw i odkryj wyjątkowe promocje. Odwiedź nas w Rypinie przy ulicy Mławskiej 20D lub w Sierpcu przy Wiosnę Ludów 4. Vision Optik. Zobacz więcej, zapłać mniej.
3: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
5: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.

0: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Rolniku, chcesz sprzedać lub wydzierżawić grunty rolne? GR Wieczorek przychodzi z pomocą. Kupimy, wydzierżawimy i pomożemy rozwiązać problemy. Zadzwoń 608 065 724. 608 065 724.
2: Spraw, by Twoja biżuteria odzyskała swój dawny blask dzięki usługom naprawy i renowacji biżuterii w sklepie jubilerskim Onyx. U nas również naprawa, grawery, skup złota. Sklep jubilerski Onyx, Mława, ulica Stary Rynek 1, Żuromin, ulica Wetmańskiego 43, Działdowo Jagieły 3.
3: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602-613-905. 602-613-905.
4: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Wiesz, że nie byłoby Warszawy, gdyby nie książę Bolesław II? To on założył Warszawę w pierwszej połowie XIV wieku. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
0: Reklama. Radio 7.

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansing.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: Certyfikowany pelet bezpośrednio od producenta. Firma Libero Pelet zaprasza do punktu sprzedaży na stacji paliw Orlen w Zielonej koło Żuromina. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Telefon 502 352 123. 502 352 123.
3: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, przenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
4: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama.
5: Tu Radio 7.

0: Jest godzina 13.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Rząd zajmie się dziś ustawą uzdrawiającą ochronę zdrowia. Szef MON o nagle odwołanej przez Amerykanów wizycie w USA. Jesień coraz bliżej, jutro zacznie się ta astronomiczna. Miriam Lipińska. Koniec rekordowych pensji lekarzy i nielimitowanego czasu ich pracy. Rząd po potężnym poślizgu czasowym zajmie się dziś od dawna zapowiadaną reformą, przygotowaną w reakcji na aferę w Szpitalu Południowym. Większość przepisów ma wejść w życie miesiąc po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw, choć niektóre, jak na przykład limity zarobków, mają mieć tak zwany okres przejściowy. Więcej pewności co do szczegółów będzie jednak w trakcie prac sejmowych, choć tu też są duże opóźnienia i duża niewiadoma.
3: Te reformy, które miały być na pierwszym posiedzeniu Sejmu po wakacjach, do tej pory nie wyszły z rządu.
2: Przypomina były wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński z Rozwoju Plus. Na ten moment pierwszy możliwy termin sejmowych prac to początek października. Szef MON o swojej odwołanej nagle przez stronę amerykańską jutrzejszej wizycie w USA. Jak wyjaśnia Władysław Kosiniak-Kamysz, spotkanie zostało odwołane z uwagi na wizytę przywódcy Chin i zaangażowanie w nią szefa Pentagonu Pita Hekseta.
4: Jest prośba o zmianę tego terminu w tym momencie. Moi zastępcy, pani minister Sobkowiak-Czarnecka, pan minister Zalewski wraz z całymi zespołami już się udali do Stanów Zjednoczonych, więc będą tam prowadzić rozmowy. Znajdziemy dogodny termin, nigdy nie miałem z tym problemu z sekretarzem Hekseta.
2: Szef MON mówił wcześniej, że spotkanie z amerykańskim sekretarzem Pitem Hekseta ma dotyczyć polskiego bezpieczeństwa oraz lokalizacji Centrum Serwisowania Pocisków do wyrzutni Patriot w Polsce. Już wiadomo, kim był mężczyzna, który dziś rano sforsował 3-metrowe ogrodzenie lotniska we Wrocławiu i wmieszał się w tłum pasażerów zmierzających do samolotu lecącego do Palermo. Jak się okazało, to 23-letni Tunezyjczyk. Wiadomo, że był w Polsce legalnie, nie znaleziono przy nim żadnych niebezpiecznych przedmiotów. Mężczyzna został zatrzymany na pokładzie samolotu przez Straż Graniczną, wezwaną przez personel pokładowy, gdy ten zorientował się, że Tunezyjczyk nie ma karty pokładowej. Z zatrzymanym trwają czynności, a przez cały incydent lot do Palermo był opóźniony o 2 godziny. Łódzka kolej aglomeracyjna ma spory problem. Musiała wycofać z użytku pociągi ELF-3 produkowane przez bydgoską PESE i odwołać kilkanaście połączeń obsługiwanych przez te składy. Wszystko przez usterki dotyczące m.in. systemów sterowania drzwiami. Pociągi trafiły do serwisu producenta. Trwa przegląd, mówi Iwona Borowińska z Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej.
5: Oczekujemy usunięcia wszystkich problemów technicznych i jak najszybszego przywrócenia pełnej sprawności pojazdów.
2: Bydgoski producent zapewnia, że znalazł już źródło usterki i usunął ją. Pierwsze z w sumie 14 składów wracają już do ruchu. Jutro początek astronomicznej jesieni. Słońce przejdzie przez punkt równonocy jesiennej, zwany punktem wagi, dokładnie o godzinie 2:08 polskiego czasu. A w tym roku jesień potrwa do 21 grudnia. Wtedy zacznie się astronomiczna zima.

0: Reklama.
1: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot, twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
2: Super ceny w spiżarni Smakosza. Łopatka wieprzowa, kilogram 8,99 i Lipton herbata ekspresowa 92 torebki 10,99. Oferta ważna do 23 września w spiżarni Smakosza w Żuromie przy Wyzwolenia 40.
3: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1b. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.

0: Zbliża się godzina 13.30.
1: Kroniki pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
2: Witam Państwa serdecznie. Adam Ejnik, miłośnik historii z Żuromina. Dziś przedstawiam Państwu felieton pod tytułem Śmierć Czesława Olszlegiera. Rok 1945 kojarzy się Polakom z końcem wojny. Nie dla wszystkich jednak ta data oznaczała koniec prześladowań. W kwietniu 1945 od strzału z pistoletu zginął polski oficer, żurominianin Czesław Olszlegier. Armia II Frontu Białoruskiego wkroczyła do Żuromina 19 stycznia 1945 roku. Do miasta wjechały rosyjskie czołgi. Na pierwszym z nich wjeżdżał Stanisław Maryniak z Dąbrowy. Padły ostatnie strzały. Rosyjscy żołnierze ostrzeliwali saperów, którzy próbowali podłożyć materiały wybuchowe w żuromińskim kościele. Ale niemiecki żołnierz nie był ostatnią ofiarą II wojny światowej w Żurominie. Był nią polski oficer Czesław Olszlegier, który zginął od kuli żołnierza sojuszniczych sił radzieckich. O tej śmierci mówią dwa źródła. Pierwsze to wywiad z mieszkańcem Żuromina Tadeuszem Rutowskim. Ksiądz Tadeusz Rutowski doskonale pamięta, co mówiło się o tej śmierci. Polacy świętowali jeszcze wyzwolenie. W mieście odbywało się wiele zabaw, potańcówek. Jednym z organizatorów tego typu rozrywek był stacjonujący w Żurominie komendant wojenny Rosjanin. Podczas jednej z takich potańcówek, wspomina Tadeusz Rutowski, oficer stanął w obronie kobiety, swojej siostry Janiny, napastowanej przez tego komendanta. Wtedy Rosjanin miał wyciągnąć pistolet i zastrzelić Czesława Olszlegiera. Tragedia ta otworzyła oczy wielu mieszkańcom naszego miasta. Skończył się czas zabaw, nie korzystano już z potańcówek organizowanych w sobotnie noce przez władzę. Żurominianie, napominani wcześniej przez proboszcza Staniaszkę, wrócili do bram kościoła. Drugim źródłem mówiącym o żuromińskiej tragedii jest relacja Marianny Olszlegier, siostry zamordowanego. Marianna Olszlegier w swej relacji przedstawia przedwojenne i wojenne losy brata. Czesław Olszlegier uzyskał w 1939 roku rangę podporucznika. W roku 1939 dostał się do niewoli, skąd zbiegł i przebywał na początku w Kownie, potem w Wilnie. Ścigany musiał uciekać do Warszawy i Krakowa. W Krakowie podczas ucieczki przed gestapo został postrzelony w rękę. Podczas wojny służył w jednostkach Armii Krajowej. W marcu 1945 roku w Żurominie już Niemców nie było. Wtedy to Czesław Olszlegier wrócił do swego rodzinnego miasta, myśląc, że zacznie się dla niego i jego żony nowe życie. Jednak w Żurominie oficer był co wieczór kontrolowany przez milicjanta i radzieckiego żołnierza. Pewnego razu aresztowano Czesława Olszlegiera. Radziecki żołnierz miał powiedzieć oficerowi, że będzie musiał go zabić. Odtąd rodzina Olszlegierów żyła w ciągłym strachu. Dnia 1 kwietnia 1945 roku, w pierwszy dzień Wielkanocy, żołnierz radziecki i żuromiński komendant milicji szukali podstępu, żeby brata zgładzić, wspominała Marianna Olszlegier. Komendant zaprosił mego brata Czesława wraz z siostrą do siebie, do pokoju na gościnę i tam go zastrzelił podstępem z rewolweru na oczach mojej siostry, Janiny Sznoły. Ów komendant sam wezwał lekarza, który udzielił pomocy, lecz kula była dobrze trafiona i na oczach lekarza Aleksandra Kaźmierskiego brat zmarł. Polskiego oficera zastrzelono w Wielką Sobotę. Być może najbliżsi, matka, żona oczekiwali w swojej miłości w niedzielę cudu zmartwychwstania, cud się nie zdarzył. Ale ksiądz Tadeusz Rutowski w swojej relacji wyraźnie podkreśla zachowanie się żuromińskiej społeczności. Żurominianie w powojennej euforii poddawali się uciechom, bawili, tańczyli. Mało tego, te pierwsze powojenne miesiące to czas upadku moralności. Czas, kiedy dokonano samosądów, kamienując dwóch żuromińskich Volksdeutschów. Czas, kiedy grabiono z poniemieckich sklepów, z mieszkań, co popadnie. Mimo nawoływań proboszcza Staniaszki, zachowania te nie ulegały poprawie. Dopiero śmierć Czesława Olszlegiera otworzyła mieszkańcom Żuromina oczy. Przyszła chwila refleksji, upamiętania.
1: Kroniki pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
3: Tego się teraz słucha.

0: Reklama.
1: Wszystko do budowy i wykończenia domu w jednym miejscu, tylko w hurtowni Fachowiec. Szeroki wybór podłóg, drzwi, kostki brukowej, chemii budowlanej, a do tego usługi koparkami. Fachowiec. Borkowo-Kościelne koło Sierpca, ulica Warszawska 6. Zapraszamy!
2: Gotowe wzory, świetne ceny. Tak wygląda lato w firmie Kormes. W wakacyjnej promocji tylko u nas gotowe firany w stylowych wzorach już od 29 zł. Zapraszamy na zakupy do naszego salonu firan i zasłon przy ulicy Brackiej 18 w Mławie. Stylowe lato zaczyna się w firmie Kormes.
3: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas 609 000 157. 609 000 157.
4: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
5: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.

0: Reklama.
1: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
2: Uwaga! Super!

0: Pypinie przy ulicy Mławskiej 20D lub w Sierpcu przy Wiosnę Ludów 4. Vision Optyk. Zobacz więcej, zapłać mniej.
1: Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki. Strzegowo, ulica Brzozowa 20. Sklep cichocki.com.
2: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że Mazowsze przez blisko 300 lat cieszyło się dużą autonomią? W XIV i XV wieku miało swoich władców, prowadziło własną politykę i tylko formalnie uznawało zwierzchność króla Polski. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.

0: Jest godzina 14.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Szef MSWiA o zatrzymanym 17-latku, który miał planować zamachy. Jest zielone światło dla odstrzału dzików w Warszawie. Ruszył festiwal filmów fabularnych w Gdyni. Otworzył go Dziki Dziki Zachód Jana Holubka. Miriam Lipińska. Nawet 15 lat może spędzić w więzieniu 17-latek z Siemianowic Śląskich, zatrzymany za planowanie zamachu terrorystycznego na szkołę i meczet. Paweł G. został ujęty przez ABW, usłyszał zarzuty i trafił na 3 miesiące do aresztu. To nieodosobniony przypadek, mówi minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
3: W ostatnich tygodniach mieliśmy kilka przynajmniej takich przypadków, które realizowane były zarówno przez służby specjalne, jak i CBZC. Każdorazowo, tak jak powiedziałem, wątki i motywy są sprawdzane. W tej sprawie trwa dalej śledztwo. Z tego, co wiem od policji, to różne warianty jeszcze mogą się w tej sprawie pojawić.
2: Nastolatek usłyszał zarzuty m.in. bezpośrednich przygotowań do zabójstwa wielu osób, a także udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i szerzenia propagandy faszystowskiej i nazistowskiej. Rząd zajmuje się dziś pakietem ustaw, który ma m.in. uregulować kwestie zarobków lekarzy i zapobiegać nadużyciom, bo jak mówił premier, lekarz rekordzista z Braniewa według NFZ-u rozliczył 72 godziny pracy w ciągu jednej doby, za co otrzymał wynagrodzenie. Projekty przepisów zakładają też ograniczenie pracy medyków w publicznych placówkach do maksymalnie 2 etatów, mówi Donald Tusk.
4: I wtedy to maksymalne wynagrodzenie w skali roku na pewno nie przekroczy miliona, będzie około 900 tysięcy złotych, czyli trochę ponad 70 tysięcy złotych miesięcznie. To jest ten górny pułap. Mówimy o lekarzach, którzy pracują na 2 etatach. I to jest wynagrodzenie nie tylko godne, ale nadal będzie to wynagrodzenie jedno z najwyższych w Europie, żeby nikt nie miał wątpliwości.
2: Według rządu placówki i lekarze na zawarcie między sobą nowych umów mają dostać pół roku. Wcześniej była mowa o roku. Jest zgoda Sejmiku Województwa Mazowieckiego na odstrzał dzików w Warszawie. Powodem są względy bezpieczeństwa, bo coraz częściej dochodzi do ataków tych zwierząt na ludzi. Uchwała daje duże uprawnienia miejskim łowczym, bo nie ma w niej limitu, mówi Tomasz Krasowski, dyrektor Departamentu Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa w Urzędzie Marszałkowskim.
5: Że uchwała ma obowiązywać 2 lata i ma być stosowana w bezpośrednim zagrożeniu. Nie jesteśmy w stanie określić, jakie to będzie zagrożenie powodowane przez ile zwierząt. Pragnę tylko powiedzieć, że dane naukowe wszelkie mówią o przyroście naturalnym do 300% dzików z roku do roku.
2: Miejscy urzędnicy o zmiany wnioskowali już w styczniu. I na koniec zmieniamy temat. Cisza i szok po pokazie filmu Dziki Dziki Wschód Jana Holubka, który otwierał festiwal w Gdyni. To wojenny thriller, którego akcja toczy się w 1943 roku. Do miasteczka, z którego zostali wywiezieni Żydzi, przyjeżdża tajemniczy niemiecki urzędnik, który ma przeprowadzić śledztwo. Jego obecność burzy spokój mieszkańców i wyciąga na wierzch głęboko skrywane sekrety. To film bardzo aktualny, mówi reżyser.
6: Ja tym filmem chcę jakoś uderzyć w stół i powiedzieć, że znowu jesteśmy w momencie historii, który jest niebezpieczny dla nas, Europejczyków, i że jest to moment, w którym Europa się dzieli pod sztandarami lokalnych nacjonalizmów i że to jest niezwykle groźne.
2: Dziki Dziki Wschód wraz z 15 innymi produkcjami walczy o Złote Lwy. Laureatów poznamy w sobotę.

0: Reklama.
1: Eurowarsztat Mława zaprasza na profesjonalne zabezpieczenia antykorozyjne podwozi aut osobowych i dostawczych. Skuteczna ochrona przed korozją, wilgocią i solą drogową. Nowoczesne preparaty i trwały efekt na lata. Eurowarsztat Mława, ulica Płocka 91. Telefon 600 891 378.
2: Super ceny w spiżarni Smakosza. Łopatka wieprzowa, kilogram 8,99 i Lipton herbata ekspresowa 92 torebki 10,99. Oferta ważna do 23 września w spiżarni Smakosza w Żuromie przy Wyzwolenia 40.
3: Czas ucieka. Nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekrutacyjną szkoły Żak w Mławie. mlawa.zak.edu.pl i zapisz się do Liceum Szkoły Medycznej na bezpłatne kierunki policjalne lub kursy. Nie czekaj, rozwijaj swoje pasje. Zapisz się już dziś. Szkoła Żak, Mława, ulica Sienkiewicza 4.
4: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602-613-905. 602-613-905.
5: Co na obiad?
6: Co jemy na obiad?
7: Mamo, a co na obiad?
8: No właśnie, co na obiad? Pytanie, które każdego dnia zadają sobie tysiące osób w naszym regionie. A my mamy na nie odpowiedź. W ramach projektu Przy Wspólnym Stole razem z kołami gospodyń wiejskich z regionu zaglądamy do lokalnych kuchni i odkrywamy przepisy, które od pokoleń goszczą na naszych stołach. Tradycyjne potrawy, regionalne smaki, sprawdzone receptury i kulinarne inspiracje na każdy dzień. Audycja Co na obiad? Od poniedziałku do piątku o 11.30 w Radiu 7. Zadanie publiczne finansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza.

0: Minęła godzina 14:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Kolejna ściana kościoła w Jerzewie do konserwacji. Parafia otrzymała dofinansowanie. Nowy asfalt na Okulickiego w Sierpcu. Przebudowa coraz bliżej końca. Pieniądze na aktywizację mieszkańców Działdowa. Miasto zrealizuje 3 projekty. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Kolejny fragment zabytkowego kościoła w Jerzewie zostanie odrestaurowany. Parafia pod wezwaniem świętego Bartłomieja otrzymała 50 tysięcy złotych dofinansowania na konserwację jednej ze ścian świątyni. Prace przy kościele prowadzone są etapami. W poprzednich latach odnowiono już ścianę frontową od strony głównego wejścia. Parafia ma też przygotowaną dokumentację konserwatorską dotyczącą pozostałych ścian. Wójt gminy Zawidz Kamil Różański liczy, że w najbliższych latach uda się odnowić całą świątynię i deklaruje dalszą pomoc samorządu.
3: Mamy nadzieję, że kolejne ściany również uda się w jak najszybszym czasie wykonać. Mam taki pomysł, żeby z państwem radnych też jako gmina udzielić dotacji, aby ten kościół już w całości mógł być wykonany i cieszyć oko, bo naprawdę jest to piękny zabytek, jeśli chodzi o naszą tutaj gminę i parafię w Jerzewie.
2: Kościół jest jednym z najważniejszych zabytków Jerzewa. Sama miejscowość i parafia ma długą historię, podkreśla wójt.
3: Historycznie też warto zauważyć, że w parafii w Jerzewie zatrzymał się Władysław Jagiełło, podążając na Grunwald, także też tutaj historycznie ta miejscowość jest tak gdzieś zapisana. No a sam kościół potrzebuje dużych prac, jeśli chodzi o odnowienie właśnie tych ścian zewnętrznych, ale także no, tutaj i mnie trochę martwi pewnie księdza proboszcza i parafian też stan dachu tego kościoła.
2: Na renowacji elewacji potrzeby się jednak nie kończą. W złym stanie jest również dach kościoła. Parafia i samorząd będą musiały szukać kolejnych środków, tym razem na jego remont. Nowa nawierzchnia jest już na ulicy Okulickiego w Sierpcu. Przebudowa weszła w ostatnią fazę, a zgodnie z planem wszystkie prace mają zakończyć się jeszcze we wrześniu. To drugi etap modernizacji Okulickiego. Przebudowana została konstrukcja jezdni, powstają nowe chodniki i zatoki postojowe. Modernizowane jest również odwodnienie. Okulickiego jest ważną ulicą dla mieszkańców tej części miasta, mówi burmistrz Sierpca Jarosław Pyrzyński.
4: Droga, która już w części była realizowana ze środków zewnętrznych 2-3 lata temu, piękne chodniki, ścieżka rowerowa, wygodny i równy asfalt. Zabrakło wtedy około 300-400 metrów. Na ten cel udało się pozyskać środki z funduszu dróg i możemy dokończyć ten fragment do ulicy Narutowicza.
2: Po zakończeniu inwestycji ulica ma nie tylko poprawić dojazd do znajdujących się przy niej posesji. Będzie też wygodnym skrótem dla mieszkańców przemieszczających się między różnymi częściami Sierpca, dodaje burmistrz.
4: Będzie to uważam idealny skrót dla mieszkańców osiedla Jana Pawła, żeby wyjechać z Sierpca w kierunku na Ligowo lub ulicą Tragutę i Świętokrzyską na obwodnicę do Płocka czy do Warszawy.
2: Przebudowa kosztuje ponad 1 200 000 złotych. Ponad 860 tysięcy złotych Sierpc pozyskał z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Jeśli prace będą przebiegały zgodnie z planem, jeszcze we wrześniu kierowcy będą mogli korzystać z całej przebudowanej ulicy. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu rozpoczęło się szkolenie z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej. Uczestniczą w nim pracownicy samorządów i jednostek im podległych. Szkolenie ma przygotować urzędników do działania w sytuacjach zagrożenia. Uczestnicy poznają zasady organizacji ewakuacji, ostrzegania i alarmowania mieszkańców oraz zapewnienia ciągłości pracy administracji. W zajęciach biorą udział m.in. dyrektorzy, kierownicy, naczelnicy oraz pracownicy Starostwa Powiatowego i podległych mu jednostek. Zdobyta wiedza ma usprawnić współpracę samorządów ze służbami i przygotować lokalne instytucje do reagowania w sytuacjach kryzysowych. Seniorzy, rodziny oraz osoby zagrożone wykluczeniem społecznym skorzystają z nowych zajęć i warsztatów w Działdowie. Miasto pozyskało ponad 184 tysiące złotych na 3 projekty w ramach regionalnych grantów na rewitalizację. Pierwszy z nich, starszy, ale aktywny, skierowany jest do seniorów. Zaplanowano m.in. warsztaty tkackie, stolarskie i pszczelarskie, zajęcia cyfrowe, motywacyjne oraz związane z ekologią i upcyklingiem. Projekt Nowy Start w Zdrową Przyszłość ma wspierać osoby i rodziny zagrożone wykluczeniem społecznym. W programie znajdą się zajęcia kulinarne, fotograficzne, przyrodnicze i ekologiczne. Zaplanowano również festiwal Mazurskie Specjały. Trzeci projekt, Włączeni w Społeczność, ma łączyć różne pokolenia. Będą warsztaty teatralne i garncarskie, zajęcia sportowe i motywacyjne, a także spotkanie poświęcone lokalnej gwarze mazurskiej okolic Działdowa. Za realizację projektów odpowiadać będą Szkoła Podstawowa nr 3, Szkoła Podstawowa nr 4 oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie. Wszystkie działania mają zakończyć się jesienią.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.
5: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.
2: Maksymalnie 17 stopni dziś w naszym regionie. Noc przeważnie bezchmurna ze słabym wiatrem z północy. Nad ranem 10 stopni, ciśnienie w normie. I jeszcze zaproszenie. Dziś naszym gościem będzie radny powiatu mławskiego Krzysztof Butryn. Dlaczego inicjatywa referendalna zakończyła się na etapie weryfikacji podpisów? Jako kandydat na radnego nasz gość sam przechodził procedurę zbierania podpisów poparcia. Zapytamy więc, jak wygląda ona w praktyce i czy formalności są skomplikowane. Będzie też o mławskim szpitalu i działaniach władz powiatu. Na audycję Gość Radia 7 zapraszamy po godzinie 16.
5: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.
1: Tu Radio 7 w regionie numer 1. Reklama.
5: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansing.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
6: Certyfikowany pelet bezpośrednio od producenta. Firma Libero Pelet zaprasza do punktu sprzedaży na stacji paliw Orlen w Zielonej koło Żuromina. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Telefon 502 352 123. 502 352 123.
7: Planujesz nową łazienkę? Odwiedź sklep Blue Ciechanów. Płytki i gresy, meble łazienkowe, baterie, kabiny i wanny. Wybierz wyposażenie, a wizualizację otrzymasz w cenie zakupu. Do tego szybka dostawa. Salon Blue Ciechanów, Sienkiewicza 85A. Twoja łazienka od projektu do realizacji.
8: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
9: Market Mrówka w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka w Sierpcu, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.

0: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Szukasz tańszej polisy? Znajdziesz ją w placówce Cuk Ubezpieczenia w Żurominie. Porównamy oferty ponad 40 towarzystw i znajdziemy dla Ciebie ubezpieczenie w najlepszej cenie. W Cuk ubezpieczysz auto, dom, mieszkanie i życie. Zapraszamy do placówki Cuk Ubezpieczenia w Żurominie, ulica Szkolna 10.
2: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas 609 000 157. 609 000 157.
3: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat, Sierpc, ulica Płocka 44.

0: Minęła godzina 15.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Polska wzmacnia ochronę swojej granicy z Ukrainą. Medialny bojkot prezydenta USA za oceanem. Głośna książka brata księżnej Diany trafiła do księgarń. Miriam Lipińska. Granica z Ukrainą pod specjalnym nadzorem. Wojsko i Straż Graniczna budują tam miejsca schronienia. Na wschodniej granicy pojawiły się też systemy antydronowe i antyrakietowe. Wszystko w związku z rosnącym zagrożeniem ze strony Rosji, mówi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Jednostki przeznaczone do obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej zajmują wyznaczone przez dowódców pozycje w okolicy na przykład przejścia granicznego z rozkazami zniszczenia obcych statków powietrznych, które by zbliżały się, naruszały polską przestrzeń powietrzną.
2: Służby opracowały też procedury, żeby w razie zagrożenia możliwe było szybkie opuszczenie przejścia granicznego. Politycy Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba i Patryk Jaskulski zawiadamiają prokuraturę w sprawie organizacji spotkania z prezydentem. Chodzi o pakiety premium, które mogli wykupić uczestnicy polsko-amerykańskiego szczytu biznesowego z udziałem Karola Nawrockiego, który odbył się wczoraj w Nowym Jorku. To urąga godności urzędu prezydenta, mówi eurodeputowany Michał Szczerba.
4: Cennik spotkań z prezydentem jest to uderzenie w powagę państwa polskiego. To standard Republiki Bananowej, a nie demokratycznego państwa prawa.
2: Przebywający w Nowym Jorku prezydent twierdzi, że nie uzależnia spotkań od wpłaconych pieniędzy, ale nie odpowiedział na pytanie dziennikarzy, czy wiedział o aktywności fundacji. To 23-latek z Tunezji sforsował płot lotniska we Wrocławiu. Mężczyzna jest w rękach Straży Granicznej. Rano wdrapał się na płot i mimo drutu kolczastego wszedł na płytę lotniska. Tam wmieszał się w tłum pasażerów i wszedł na pokład samolotu do Palermo. Wszystko trwało zaledwie kilka minut. Z samolotu wyprowadzili 23-latka pogranicznicy, a lotnisko uruchomiło procedurę na taki wypadek.
5: Pasażerowie musieli zostać zdebordowani, musiał zostać ten samolot pod kątem pirotechnicznym sprawdzony i dopiero wtedy pasażerowie mogli przejść ponownie kontrolę bezpieczeństwa. Opóźnienie tego lotu z Wrocławia do Palermo wyniosło około 2 godzin właśnie ze względu na te wszystkie procedury.
2: Mówi rzecznik wrocławskiego lotniska Bartosz Wiśniewski. Wiadomo, że Tunezyjczyk był w Polsce legalnie. Kolejne amerykańskie media bojkotują Donalda Trumpa. Do CBS i NBC dołączyła właśnie pro-Trumpowa telewizja Fox News. Tak dziennikarze solidaryzują się z redakcjami Politico, CNN oraz MS Now, którym Biały Dom cofnął akredytację za rzekome kłamstwa. A w ramach bojkotu stacje ogłosiły, że nie będą relacjonować aktywności Trumpa w ramach prezydenckiego korpusu prasowego. W efekcie sporu z mediami Trump uruchomił całodobowy kanał Trump TV. I na koniec książka, która może zamieszać na wyspach. Łabędzi śpiew Diana, moja siostra, autorstwa brata księżnej Charlesa Spencera, właśnie trafiła do brytyjskich księgarni. O książce zrobiło się głośno jeszcze przed publikacją, gdy ujawniono jej fragmenty pokazujące męża Diany, obecnego króla Karola, w złym świetle. Chodzi m.in. o jego reakcję na tragiczną śmierć Diany w Paryżu. Spencer przyznaje jednak, że część twierdzeń zawartych w książce oparł na relacjach z drugiej ręki. A książka od razu podzieliła komentatorów i jedni nazywają ją paszkwilem, inni uważają za dość wiarygodną.

0: Trzeba zacząć od początku, jakieś wątpliwości odnośnie niektórych tam pozycji wyszczególnionych, ale fakt jest taki, że bo problem szpitala pozostaje. Czy ono by się odbyło, czy by się nie odbyło i ten problem jest i trzeba się nim zająć, bo mieszkańców nie interesują takie personalne przepychanki, kto jest lepszy, kto jest gorszy, tylko interesują ich finansowanie szpitala, jego płynność będzie, bo szpital nie może zostać sprywatyzowany, bo on ma służyć.
1: Tylko dwoma oddziałami, czy tych oddziałów będzie więcej? Czy pan jako radny w ogóle ma jakąś wiedzę na ten temat?
0: To znaczy, do nas jako do radnych różne informacje takie szczegółowe docierają bardzo znikome. Jeżeli my sami o coś nie zapytamy, czegoś nie doczytamy, to tych informacji nie mamy. Korzystamy, tak jak na przykład w moim przypadku, korzystam z sesji Rady Powiatu, gdzie jest pani dyrektor szpitala, zadaje pytania i to się tak odbywa. Czy wystarczy nam dwa oddziały? To zależy od potrzeb. To zależy od potrzeb, ale to już od tego jest nowa pani dyrektor, która mam nadzieję, że po przeprowadzonym audycie, po stworzeniu programu naprawczego wie, co musi zrobić, żeby ten szpital postawić na nogi, bo tego wszyscy oczekujemy.
1: Dla porządku dodam, że to jest pełniąca obowiązki. Dyrektor prawdopodobnie, z tego co mówi starosta, będzie wyłoniony w konkursie i to ma nastąpić w grudniu. Ale wracając jeszcze do całej procedury referendalnej. Pan jako radny, startując do rady, musiał tę drogę w pewnym sensie przejść, czyli zebrać procedurę głosów. I proszę powiedzieć, jak to w praktyce wygląda i czy rzeczywiście te formalności są takie trudne, takie skomplikowane, bo jeśli idzie o właśnie to referendum, to najwięcej głosów to w zasadzie odpadło z takich przyczyn formalnych.
0: W kresie do referendalnej tam było kilka prostych danych do podania. Imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL i podpis. I koniec. Tam nie było nic skomplikowanego, więc dlatego zastanawiam się, że ponad 2300 podpisów zostało odrzuconych. To jest bardzo duża liczba. Najbardziej zastanawia mnie jedna pozycja. Wielokrotny podpis tego samego mieszkańca. To było chyba, jak dobrze pamiętam, w 673 przypadkach. To się nie zdarza na co dzień. To się nie zdarza i dla mnie to jest jasna informacja, że to jest nic innego jak sfałszowanie dokumentu. Więc mam nadzieję, że komisarz wyborczy zgłosi to do odpowiednich organów i ktoś się tym zajmie, bo to nie jest codzienna sytuacja.
1: A spotyka się pan z mieszkańcami? Jak oni komentują, jak oni diagnozują to wszystko, co się wydarzyło? Co było przyczyną, co pan słyszy?
0: No zdania są podzielone. Zdania są podzielone, tak jak pewnie i we wszystkim. Emocje nadal są duże, to też trzeba sobie jasno powiedzieć, bo to, że tak jak powiedziałem wcześniej, to, że referendum prawdopodobnie, bo jeszcze zaczekajmy chwilę, nie dojdzie do skutku, to nie znaczy, że sprawa się kończy, bo mieszkańcy są dalej niezadowoleni. Gdzieś tam przejawiają się jakieś głosy i że jakieś to jest drugie dno tego wszystkiego, niedopuszczenia odpowiedniej liczby głosów. Ja jestem daleki od wyciągania takich wniosków, bo trzeba opierać się na faktach i na zaufaniu, bo tak to działa, nie, inaczej nie można. No aczkolwiek no, jakaś tam wątpliwość wśród mieszkańców jest i też nie ma się im co dziwić, bo inicjatywa referendum była oddolna, chcieli doprowadzić do zmian w Radzie Powiatu i to też nie zmian dla siebie, tylko dla mieszkańców, tak, żeby było dobrze i to niezadowolenie jest, bo nie ma się co dziwić.
1: Mhm. No dobrze, panie radny, bo mam wrażenie, że sprawa właśnie szpitala, sprawa referendum, no mocno przykryła wszystkie inne ważne tematy w powiecie, a powiat to nie tylko szpital. Czym na tę chwilę zarząd powiatu i radni powinni się równie mocno zająć?
0: Dokładnie też mam takie samo wrażenie, że w ostatnich tygodniach, nawet i miesiącach zarząd powiatu skupił się głównie na sobie. Głównie na sobie, zapominając, że na referendum, czy ono by się odbyło, czy nie, świat się nie kończy. Trzeba pracować dla mieszkańców Mławy, dla mieszkańców powiatu mławskiego, a tu, tak jak powiedziałem, odnoszę wrażenie, że tutaj panowie z zarządu skupili się na własnej osobie, na obronie własnej osoby i pokazaniu się w jak najlepszym świetle. Trzeba pracować na co dzień, i wtedy nie trzeba będzie się bronić i pokazywać.

0: zachowywać się w jak najlepszym świetle. Zwykłą, codzienną pracą trzeba się obronić i mam nadzieję, że tak będzie.
1: A takie najpilniejsze tematy, którymi powinien zająć się zarząd i powiat i radni, to jakie według pana?
0: No, to tu Ameryki nie odkryje i to jest ta sprawa, o której tu rozmawiamy od początku, czyli sprawa szpitala, bo wszyscy, wszystkich to interesuje, wszyscy są zaniepokojeni. Były jakieś tam zamieszania względem zmiany dyrektora, zwolnienia poprzedniego, zatrudnienia teraz pani pełniącej obowiązki. Za chwilę trzeba będzie rozpisać konkurs, bo też w nieskończoność nie może być pełniąca obowiązki, też trzeba tę sytuację w szpitalu unormować, żeby była stabilna. Dlatego dla mnie najgłówniejszą sprawą teraz jest sytuacja szpitala, którą trzeba na tyle wyprostować, że tak powiem kolokwialnie, i wyjaśnić, żeby uspokoić społeczeństwo, ale nie uspokoić tylko mówieniem, bo mówić można wszystko.
1: A nawet mówić nie można, bo w niektórych miejscach, na przykład na profilu facebookowym starostwa powiatowego, nie można się wypowiedzieć, jak pan to skomentuje, że starostwo odcięło się od dialogu z mieszkańcami. Bo to w zasadzie te profile w mediach społecznościowych, no to w pewnym sensie jest komunikacja i też miejsce na to, żeby przedstawić swoją opinię.
0: Szanowna pani, szanowni państwo, nie bójmy się krytyki. Krytyki nie ma się co bać, jeżeli ona jest konstruktywna, tak jak pani mówi, to trzeba ją przyjąć, trzeba wyciągać wnioski i robić wszystko, żeby było lepiej. Sprawa zablokowanych komentarzy na Facebooku, słabo. Ale już wrzucamy jakieś informacje, gdzie chcemy pokazać się w dobrym świetle, nie wiem, zdjęcia łazienek z pierwszego ELO, na przykład w ostatnim czasie, i wtedy jest dobrze, ale jak ktoś chce skomentować, to jest źle. Więc nie bójmy się, ja mam nadzieję, że to zostanie odblokowane.
1: Był taki wniosek bodajże na ostatniej sesji,
0: był,
1: prawda?
0: Był, tak. Pani poseł Koźlakiewicz złożyła. No i oczywiście odbiła się od ściany, bo pan starosta ma swoją wizję na ten temat. To się musi zmienić, szanowni państwo, bo powiat jest dla mieszkańców pod każdym względem.
1: Okej, okay, no właśnie, bo to nie jest sztuka rozmawiać z mieszkańcami, kiedy się dzieje dobrze, prawda? Nie jest sztuka przecinać wstęgi. Właściwie siłę i poznajemy po tym, jak władze każdego szczebla zachowują się w kryzysie. Mam nadzieję, że tych kryzysów będzie coraz mniej.
0: Ja nie zamierzam zrobić kroku w tył. Zamierzam pytać na sesjach, zamierzam zadawać niewygodne pytania, które często spotykają się z jakąś tam nieprzychylnością, ale od tego jestem, bo nie zawsze jest dobrze. Nie zawsze jest dobrze i to w każdej dziedzinie i na każdej płaszczyźnie, czy to w naszym życiu prywatnym, czy zawodowym. Dlatego nie ma się co bać, jak coś się dzieje złego, tylko trzeba rozmawiać i szukać rozwiązania.
1: Radny powiatu mławskiego Krzysztof Butryn był moim i państwa gościem. Bardzo panu dziękuję za rozmowę i wizytę w studio.
0: Dziękuję.
1: Do usłyszenia. Barbara Bloch.

0: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Rolniku, chcesz sprzedać lub wydzierżawić grunty rolne? GR Wieczorek przychodzi z pomocą. Kupimy, wydzierżawimy i pomożemy rozwiązać problemy. Zadzwoń 608 065 724 608 065 724.
2: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
3: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M-Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M-Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama.
4: Tu Radio 7.

0: Jest godzina 17.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Są zarzuty dla zatrzymanego dziś w związku z aferą zonda krypto. Wojsko i systemy antydronowe na przejściach granicznych z Ukrainą. Rząd uszczelnił przepisy dotyczące opłaty cukrowej. Energetyki podrożeją. Miriam Lipińska. Są zarzuty dla zatrzymanego dziś w sprawie afery zonda krypto Artura K. To były policjant. Nieoficjalnie wiadomo, że pracował w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach w pionie walki z cyberprzestępczością. Artur K. usłyszał zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wyrządzenia poprzedniczce zonda krypto szkody majątkowej w wielkich rozmiarach i prania pieniędzy pochodzących z przestępstwa. Prokuratura Generalna przekazała też, że trwa przeszukanie i oględziny bazy paliwowej, na której terenie Sylwester Suszek, twórca poprzedniczki zonda krypto, był ostatnio widziany przed swoim zaginięciem w marcu 2022 roku. Przejścia graniczne z Ukrainą w stanie podwyższonej gotowości. To po tym, jak w ostatnim czasie rosyjskie drony spadały na zachodzie Ukrainy, niedaleko naszej granicy. Na 6 przejściach pojawili się żołnierze i systemy antydronowe i antyrakietowe. Służby opracowały też procedury, żeby w razie zagrożenia możliwe było szybkie opuszczenie przejścia granicznego.
3: Jak najmniej osób, jak najmniej samochodów przebywało jednocześnie na tym przejściu, tak aby w razie zagrożenia to przejście mogło być bardzo szybko opróżnione.
2: Mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński, który wraz z ministrem obrony był dziś na granicy w Dorohusku. 17-latek z Siemianowic Śląskich zatrzymany i tymczasowo aresztowany za szykowanie zamachu na szkołę i meczet. W jego domu znaleziono broń i materiały wybuchowe. Nastolatek miał być zafascynowany nazistowską ideologią. To już kolejny taki przypadek w ostatnich tygodniach, mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
4: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego bije na alarm. To są bardzo niepokojące rzeczy, że młodzi ludzie idą w ekstremizm.
2: 17-latkowi grozi do 15 lat więzienia. Koniec z dolewaniem soku do napojów bezalkoholowych czy energetyków, by załapać się na niższą stawkę podatku VAT. Rząd przyjął projekt, który załata lukę w przepisach.
5: W bardzo wielu sytuacjach jest tak, że producenci dodają minimalny dodatek na przykład soku owocowego do tego, żeby zmienić VAT. Teraz takich praktyk nie będzie można stosować.
2: Mówi rzecznik rządu Adam Szłapka. Po zmianach VAT na takie napoje wzrośnie z 5 do 23%. Zagranica i optymistyczne wieści dla kierowców. Arabia Saudyjska może jeszcze dziś wznowić eksport ropy naftowej rurociągiem wschód-zachód. To po zablokowaniu cieśniny Ormus ważny szlak transportu ropy naftowej. Już sama zapowiedź Arabii Saudyjskiej o wznowieniu pracy rurociągu uszkodzonego podczas ataku irackich bojówek obniżyła ceny ropy na światowych rynkach. I na koniec zmieniamy temat. Już jutro zacznie się astronomiczna jesień, a od kilku dni widać ją już za oknem i taka aura utrzyma się w najbliższym czasie, mówi synoptyk Przemysław Makarewicz z IMGW.
6: Duży chłód, no chcielibyśmy mieć jednak we wrześniu te temperatury wyższe, no ale jeszcze musimy troszeczkę się uzbroić w cierpliwość. Piątek, sobota, tutaj te warunki pogodowe też się niewiele zmienią. Cały czas sporo tych przelotnych opadów.

0: Żuromińianin Czesław Olszlegier. Armia II Frontu Białoruskiego wkroczyła do Żuromina 19 stycznia 1945 roku. Do miasta wjechały rosyjskie czołgi. Na pierwszym z nich wjeżdżał Stanisław Maryniak z Dąbrowy. Padły ostatnie strzały. Rosyjscy żołnierze ostrzeliwali saperów, którzy próbowali podłożyć materiały wybuchowe w żuromińskim kościele. Ale niemiecki żołnierz nie był ostatnią ofiarą II wojny światowej w Żurominie. Był nią polski oficer Czesław Olszlegier, który zginął od kuli żołnierza sojuszniczych sił radzieckich. O tej śmierci mówią dwa źródła. Pierwsze to wywiad z mieszkańcem Żuromina Tadeuszem Rutowskim. Ksiądz Tadeusz Rutowski doskonale pamięta, co mówiło się o tej śmierci. Polacy świętowali jeszcze wyzwolenie. W mieście odbywało się wiele zabaw, potańcówek. Jednym z organizatorów tego typu rozrywek był stacjonujący w Żurominie komendant wojenny Rosjanin. Podczas jednej z takich potańcówek, wspomina Tadeusz Rutowski, oficer stanął w obronie kobiety, swojej siostry Janiny, napastowanej przez tego komendanta. Wtedy Rosjanin miał wyciągnąć pistolet i zastrzelić Czesława Olszlegiera. Tragedia ta otworzyła oczy wielu mieszkańcom naszego miasta. Skończył się czas zabaw, nie korzystano już z potańcówek organizowanych w sobotnie noce przez władzę. Żurominianie, napominani wcześniej przez proboszcza Staniaszkę, wrócili do bram kościoła. Drugim źródłem mówiącym o żuromińskiej tragedii jest relacja Marianny Olszlegier, siostry zamordowanego. Marianna Olszlegier w swej relacji przedstawia przedwojenne i wojenne losy brata. Czesław Olszlegier uzyskał w 1939 roku rangę podporucznika. W roku 1939 dostał się do niewoli, skąd zbiegł i przebywał na początku w Kownie, potem w Wilnie. Ścigany musiał uciekać do Warszawy i Krakowa. W Krakowie podczas ucieczki przed gestapo został postrzelony w rękę. Podczas wojny służył w jednostkach Armii Krajowej. W marcu 1945 roku w Żurominie już Niemców nie było. Wtedy to Czesław Olszlegier wrócił do swego rodzinnego miasta, myśląc, że zacznie się dla niego i jego żony nowe życie. Jednak w Żurominie oficer był co wieczór kontrolowany przez milicjanta i radzieckiego żołnierza. Pewnego razu aresztowano Czesława Olszlegiera. Radziecki żołnierz miał powiedzieć oficerowi, że będzie musiał go zabić. Odtąd rodzina Olszlegierów żyła w ciągłym strachu. Dnia 1 kwietnia 1945 roku, w pierwszy dzień Wielkanocy, żołnierz radziecki i żuromiński komendant milicji szukali podstępu, żeby brata zgładzić, wspominała Marianna Olszlegier. Komendant zaprosił mego brata Czesława wraz z siostrą do siebie, do pokoju na gościnę i tam go zastrzelił podstępem z rewolweru na oczach mojej siostry, Janiny Sznoły. Ów komendant sam wezwał lekarza, który udzielił pomocy, lecz kula była dobrze trafiona i na oczach lekarza Aleksandra Kaźmierskiego brat zmarł. Polskiego oficera zastrzelono w Wielką Sobotę. Być może najbliżsi, matka, żona oczekiwali w swej miłości w niedzielę cudu zmartwychwstania. Cud się nie zdarzył. Ale ksiądz Tadeusz Rutowski w swojej relacji wyraźnie podkreśla zachowanie się żuromińskiej społeczności. Żurominianie w powojennej euforii poddawali się uciechom, bawili, tańczyli. Mało tego, te pierwsze powojenne miesiące to czas upadku moralności. Czas, kiedy dokonano samosądów, kamienując dwóch żuromińskich Volksdeutschów. Czas, kiedy grabiono z poniemieckich sklepów, z mieszkań, co popadnie. Mimo nawoływań proboszcza Staniaszki, zachowania te nie ulegały poprawie. Dopiero śmierć Czesława Olszlegiera otworzyła mieszkańcom Żuromina oczy. Przyszła chwila refleksji, upamiętania.
1: Kroniki pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
2: Radio 7.

0: Reklama.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
3: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
4: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Muławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Zbliża się godzina 18:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Hala sportowa w Szczutowie do modernizacji. Gmina podpisała umowę. Droga Tuczki Koszelewy już gotowa. Oficjalne otwarcie. Młodzież uczy się reagować na zagrożenia. Warsztaty w Żurominie. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Hala sportowa przy szkole podstawowej w Szczutowie zostanie zmodernizowana. Gmina podpisała już umowę na realizację inwestycji. Prace mają poprawić warunki do prowadzenia lekcji wychowania fizycznego oraz zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży. Obiekt służy również lokalnej społeczności. Na modernizację hali gmina Szczutowo pozyskała 400 tysięcy złotych dofinansowania z budżetu województwa mazowieckiego. Pieniądze przyznano w ramach mazowieckiego programu rozwoju bazy sportowej. Zakończyła się przebudowa drogi powiatowej Tuczki Koszelewy. Odbiory zostały już przeprowadzone, a jutro odbędzie się oficjalne otwarcie trasy. To ważna droga dla mieszkańców tej części powiatu, mówi starosta działdowski Paweł Cieśliński.
3: Bardzo ruchliwa droga, bo jest to droga z Płośnicy w kierunku do Rybna, miejscowości Szczupliny Dąbrówno, czyli taka, można powiedzieć, że przelotowa, więc bardzo ruchliwa, ale również i poprawa bezpieczeństwa chodników w miejscowości Koszelewy, odwodnienia i wszystkie z tym związane elementy całej tej infrastruktury.
2: W ramach inwestycji wykonano nową nawierzchnię oraz chodnik z kostki brukowej. Przebudowa ma przede wszystkim poprawić bezpieczeństwo kierowców i pieszych, zaznacza Paweł Cieśliński.
3: Myślę, że poprawią bardzo bezpieczeństwo i oczywiście jakość poruszania się, podróżowania tą drogą. Naprawdę udało nam się to zrealizować bez większych problemów. Firma wykonawcza jest firma znana na naszym rynku, od wielu lat współpracujemy. Naprawdę bardzo dobrze wykonane zadanie.
2: Wartość prac wyniosła ponad 3 600 000 zł. Ponad 2,5 miliona złotych pochodziło z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Welski Park Krajobrazowy ma już 30 lat. Jubileuszowa konferencja odbyła się w Muzeum Pogranicza w Działdowie. Była okazją nie tylko do podsumowania 3 dekad działalności, ale przede wszystkim do rozmowy o przyszłości parku. W spotkaniu uczestniczyli naukowcy, przyrodnicy, samorządowcy oraz przedstawiciele instytucji współpracujących z parkiem. Ważnym tematem był przygotowywany plan ochrony. Dokument ma wyznaczyć kierunki działań na kolejne lata i dać parkowi większe możliwości ochrony przyrody, mówi dyrektor Welskiego Parku Krajobrazowego Marcin Modrzewski.
4: Będzie miało narzędzie i ramy do działania wyznaczone przez naukowców, czyli fachowców w danych dziedzinach, bo też musimy powiedzieć sobie otwarcie, że park nie ma tyle kadry, żeby posiadać fachowców w każdej dziedzinie, więc dlatego podpieramy się takimi opiniami i operatami fachowców, które dają nam możliwość racjonalnego działania.
2: Podczas konferencji naukowcy przedstawili wyniki swoich badań. Mówili o ptakach, roślinności, bezkręgowcach oraz ochronie krajobrazu Doliny Welu. Oprócz profesorów z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego wykład na temat ptaków żyjących na terenie parku wygłosił ornitolog i radny z Rybna Łukasz Głowacki. Jubileusz był również okazją do postawienia pytania o kolejne 30 lat Welskiego Parku Krajobrazowego, mówi profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Mirosław Grzybowski.
5: Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o przyszłość Welskiego Parku Krajobrazowego, nie powinniśmy się niepokoić. Jeżeli uchwalimy plan ochrony dla Welskiego Parku Krajobrazowego, zapisy tego planu ochrony dla Welskiego Parku Krajobrazowego pozwalają zarządzać, gospodarować przestrzenią, ale również chronić walory przyrodnicze, kulturowe, krajobrazowe.
2: Welski Park Krajobrazowy powstał w 1995 roku. Jego działalność koncentruje się na ochronie przyrody i krajobrazu Doliny Welu, ale również na edukacji ekologicznej i współpracy z mieszkańcami oraz samorządami. Uczniowie szkół średnich poznają zasady zachowania w sytuacjach zagrożenia. Wczoraj w Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych imienia Jana Pawła II w Żurominie rozpoczęły się warsztaty z ochrony ludności i obrony cywilnej. Młodzież poznaje zasady alarmowania i ostrzegania ludności, udzielania pierwszej pomocy oraz właściwego reagowania w sytuacjach kryzysowych. Zajęcia mają przede wszystkim charakter praktyczny. Ich celem jest przygotowanie młodych ludzi do odpowiedzialnego działania w przypadku różnego rodzaju zagrożeń. Wczorajsze spotkanie było pierwszym etapem warsztatów organizowanych dla uczniów szkół średnich. Zadanie finansowane jest z budżetu państwa w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer 1.
6: W regionie numer 1 Radio 7.
7: Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going to...

0: Reklama.
1: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
2: Czas ucieka, nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekrutacyjną szkoły ŻAK w Mławie. mlawa.zak.edu.pl i zapisz się do Liceum Szkoły Medycznej na bezpłatne kierunki policjalne lub kursy. Nie czekaj, rozwijaj swoje pasje. Zapisz się już dziś. Szkoła ŻAK, Mława, ulica Sienkiewicza 4.
3: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.

0: Reklama. Certyfikowany pelet bezpośrednio od producenta. Firma Libero Pelet zaprasza do punktu sprzedaży na stacji paliw Orlen w Zielonej koło Żuromina. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Telefon 502 352 123. 502 352 123.
1: Spraw, by Twoja biżuteria odzyskała swój dawny blask dzięki usługom naprawy i renowacji biżuterii w sklepie jubilerskim Onyx. U nas również naprawa, grawery, skup złota. Sklep jubilerski Onyx, Mława, ulica Stary Rynek 1, Żuromin, ulica Wetmańskiego 43, Działdowo Jagieły 3.
2: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
3: Market Mrówka w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 19.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Zakończ tę wojnę, wzywa Putina Donald Trump na sesji ONZ. Polska wzmacnia ochronę powietrzną przejść granicznych z Ukrainą. W Wielkiej Brytanii ukazała się książka o księżnej Dianie. W fatalnym świetle stawia króla Karola. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zakończ tę wojnę. Taki komunikat w stronę Władimira Putina wygłosił prezydent USA Donald Trump, wchodząc do siedziby Organizacji Narodów Zjednoczonych. Amerykański przywódca przemawiał dziś podczas zgromadzenia ogólnego ONZ-u. Poruszył m.in. temat rosyjskiej agresji na Ukrainę.
3: Ściśle współpracujemy z przywódcami Rosji i Ukrainy i doprowadzimy tę sprawę do końca. Myślę, że stanie się to szybciej, niż ludzie są w stanie sobie wyobrazić. Co miesiąc ginie tam 25 tysięcy młodych ludzi. Patrzę na te zdjęcia z pola bitwy i naprawdę nie chcę już ich więcej oglądać. To straszny widok.
2: Donald Trump odniósł się także do obecnej sytuacji na Bliskim Wschodzie. Stwierdził, że stoi przed wielkim wyborem między zawarciem porozumienia a unicestwieniem Republiki Islamskiej Iranu. Na 6 przejściach granicznych pojawili się żołnierze i systemy antydronowe oraz antyrakietowe. Ogłosili to na granicy z Ukrainą w Dorohusku ministrowie obrony i spraw wewnętrznych. Wszystko w związku z zagrożeniem ze strony Rosji, mówi wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Jednostki przeznaczone do obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej zajmują wyznaczone przez dowódców pozycje w okolicy np. przejścia granicznego z rozkazami zniszczenia obcych statków powietrznych, które by zbliżały się, naruszały polską przestrzeń. Powietrzną.
2: Niewykluczone jest też przerzucanie wojsk w obręb przejść granicznych.
4: Te zasoby, które dowódca generalny uzna za stosowne, desygnuje do wyjścia w obrębie przejść granicznych.
2: Dodaje minister obrony. Jest kolejny zatrzymany w sprawie zonda krypto. Śledczy z prokuratury krajowej w Katowicach mają mu postawić zarzuty, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
5: To jest były funkcjonariusz jednej ze służb podległych MSWiA, który współpracował z tą firmą.
2: Według nieoficjalnych informacji przed emeryturą zajmował się walką z cyberprzestępczością. Śledztwo dotyczące giełdy zonda krypto trwa od kwietnia. Dotyczy oszustw oraz prania pieniędzy, a do prokuratury wpłynęły już tysiące zawiadomień. Po raz pierwszy od blisko 3 lat setki tysięcy dzieci w strefie Gazy wróciły do szkół. Zajęcia odbywają się głównie w uszkodzonych szkołach i tymczasowych placówkach, bo wszystkie szkoły w Gazie zostały zniszczone albo mocno uszkodzone. Do klas ma wrócić 500 000 uczniów. Mieszkańcy liczą na to, że to pierwszy krok do powrotu do normalności po latach konfliktu. Izrael w odpowiedzi na atak terrorystów Hamasu bombardował Gazę przez ponad 2 lata. Zginęło co najmniej 73 tysiące Palestyńczyków. W Wielkiej Brytanii ukazała się głośna książka Charlesa Spencera, brata księżnej Diany. Opowiada o jej życiu. Autor ostro krytykuje króla Karola. Zarzuca mu chłodne traktowanie Diany. Podobno Karol powiedział Dianie, że jej nie kocha, a po jej śmierci miał być wręcz podekscytowany. Pałac Buckingham skomentował książkę, twierdzi, że na taką ocenę wydarzeń wpływa ból autora po śmierci jego siostry Diany. Bociany lecące z Polski do Afryki pomagają naukowcom badać swoją migrację. Na grzbietach ptaków zamontowano małe kamery, które zrobiły już ponad 10 tysięcy zdjęć z różnych miejsc. Fotografie można oglądać i oceniać w aplikacji Stork Lens. Naukowcy sprawdzają, jak wygląda podróż bocianów do Afryki.
1: To są wiadomości Radia 7.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Bośnia i Hercegowina, Szwecja, Rumunia i znowu Bośnia. Z tymi rywalami zmierzą się kolejno nasi piłkarze w nadchodzących meczach Ligi Narodów. Na grę gotowy jest kapitan Robert Lewandowski, który dotarł już na zgrupowanie kadry. Tym razem z Chicago, a nie z Barcelony, więc z lekkim jetlagiem.
7: Dzisiaj dobrze spałem całą noc. Wiadomo, że może z rana mój organizm jeszcze czuł, że to powinna być noc, ale teraz już jest lepiej. Zobaczymy, jak te kolejne dni, więc mam nadzieję, że dzisiejsza noc będzie równie dobra i owocna, jeśli chodzi o tą jakość snu, więc no też dla mnie to jest coś nowego, też sprawdzam, testuję, doświadczam tej zmiany czasu, tej podróży, ale na dzień dzisiejszy dobrze się czuję, jak najbardziej jestem gotowy.
6: Pierwszy jesienny mecz naszej kadry w piątek z Bośnią na Stadionie Narodowym. Najpierw Pekin, potem Wuhan. W ostatnich tygodniach sezonu do rozegrania zostały już tylko 2 tysięczniki, w których zobaczymy najlepsze tenisistki walczące o punkty do rankingów, w tym Iga Świątek, która wciąż ma wolne po US Open. W Singapurze o punkty gra w tym tygodniu Maja Chwalińska. Michał Waszkiewicz.
8: Po US Open niemal cała czołówka rankingu odpoczywa. Wyjątkiem jest 5. rakieta świata Mira Andrijewa, która przystąpiła do turnieju rangi WTA 500 w Singapurze. Gra w tych zawodach także że Maja Chwalińska, dla której ostatnie 3 miesiące nie były udane. W turniej weszła jednak dobrze, bo pokonała Słowaczkę Rebekę Szramkową i jutro ćwierćfinał zagra z niżej notowaną Ukrainką Oleksandrą Ołyjnikową. Kompletnie bez formy jest Magda Linety, która w Seulu już w pierwszym meczu przegrała z Darią Astachową. To zawodniczka z 3. setki rankingu. Chwalińska, Linet, Fręch i przede wszystkim Iga Świątek zagrają w przyszłym tygodniu w Pekinie, gdzie rozpocznie się przedostatni tysięcznik w tym sezonie. Świątek wciąż walczy o prawo gry w WTA Finals, ale by zachować szansę, będzie musiała dojść w Chinach, co najmniej do finału.
6: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Tymczasem czeskie tenisistki pokonały w chińskim Shenzhen Brytyjki 2-0. To w pierwszym ćwierćfinale finałowego turnieju Billie Jean King Cup. Ich półfinałowe rywalki w łonie jutrzejszy mecz Kazachstanu z Hiszpanią.
2: Środa ma być zachmurzona, umiarkowanie albo całkiem gdzieniegdzie. W większości regionów przelotnie popada, a wysoko w Tatrach możliwy nawet śnieg. Na termometrach od 11 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu, 19 na zachodzie kraju, tu będzie najcieplej. Wiatr słaby i umiarkowany, ale nad morzem jak zwykle silniejszy.
9: Zawsze po 19:00. Wieczorynka. Radio.

0: Minęła godzina 22:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Przemówienia w ONZ-cie. Donald Trump chwali sam siebie. Turyści w Gdyni mają płacić więcej za parkowanie niż mieszkańcy. Tunezyjczyk sforsował ochronę lotniska we Wrocławiu. Sąd wyda wyrok w trybie ekspresowym. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Litania pochwał i cała lista sukcesów Ameryki pod rządami Donalda Trumpa. Amerykański prezydent w swoim przemówieniu na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ skupił się na sobie. Podkreślał, że za jego rządów kraj rozkwita, przyszłość jest wspaniała i korzysta na tym cały świat.
3: Kiedy inni mówili, ja działałem. Kiedy inni mówili o pokoju, ja go przywracałem. Kiedy inni lekceważyli zagrożenie, ja mu się przeciwstawiłem.
2: Wieczorem Donald Trump spotkał się też z Wołodymyrem Zełenskim. Rosja przegrała wojnę z Ukrainą, ale nie zostało to jeszcze formalnie uznane, mówił dziś podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ prezydent Litwy, Gitanas Nauseda. Podkreślił, że od początku wojny Rosja straciła 1,5 miliona żołnierzy. W ciągu ostatniego roku zajęła 0,3% terytorium Ukrainy kosztem ponad 400 tysięcy zabitych i rannych żołnierzy. Nauseda wezwał do połączenia sił, by przybliżyć zwycięstwo Ukrainy. Prezydent Karol Nawrocki wygłosi przemówienie jutro. Tymczasem politycy Koalicji Obywatelskiej donoszą do prokuratury w sprawie organizacji szczytu biznesowego z udziałem prezydenta. Szczyt odbył się wczoraj w Nowym Jorku. Fundacja organizująca spotkanie proponowała kupno pakietów, które według mediów dawały możliwość indywidualnej rozmowy z prezydentem. Tak mówią Patryk Jaskulski i Michał Szczerba z KO.
4: Możliwe, że dochodziło do monetyzacji urzędu prezydenta państwa polskiego.
5: Składamy zawiadomienie w sprawie podejrzenia płatnej protekcji związanej z dostępem do prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Karola Nawrockiego.
2: Kancelaria prezydenta przekonuje, że pakiety nie były proponowane przez kancelarię, a prezydent nie uzależnia spotkań od opłat wniesionych przez zainteresowanych. Gdyńscy radni chcą, by turyści płacili więcej za parkowanie w mieście. Nad projektem stosownej uchwały pracują samorządowcy Koalicji Obywatelskiej, Ruchów Miejskich i Lewicy. Pieniądze na to mogą pochodzić od przyjezdnych, wskazuje wprost radny Tadeusz Szemiot.
6: Pomysł zasadza się na tym, że gdynianki i gdynianie będą płacili takie same stawki, jak są obecnie, natomiast wszyscy pozostali, czyli turyści, płacili stawki wyższe.
2: Pojawił się też pomysł, by wolne miejsca do parkowania wskazywała aplikacja wykorzystująca miejskie kamery i czujniki. Sąd w trybie przyspieszonym rozpatrzy sprawę 23-latka z Tunezji, który sforsował ogrodzenie wrocławskiego lotniska. Mężczyzna chciał polecieć do Palermo. Wszedł nawet do samolotu. Udało mu się wejść na płytę lotniska i tam w tłumie pasażerów wszedł do maszyny. Został ujęty od razu i Straż Graniczna zajmuje się tym incydentem. Bośnia i Hercegowina, Szwecja, Rumunia i znowu Bośnia. Z tymi rywalami zmierzą się kolejno nasi piłkarze w nadchodzących meczach Ligi Narodów. Na grę gotowy jest kapitan Robert Lewandowski. Dotarł już na zgrupowanie kadry. Tym razem z Chicago, a nie z Barcelony, więc ma lekki jetlag.
7: Dzisiaj dobrze spałem całą noc. Wiadomo, że może z rana mój organizm jeszcze czuł, że to powinna być noc, ale teraz już jest lepiej. Zobaczymy, jak te kolejne dni, więc mam nadzieję, że dzisiejsza noc będzie również dobra i owocna, jeśli chodzi o tą jakość snu, więc no też dla mnie to jest coś nowego. Też sprawdzam, testuję, doświadczam tej zmiany czasu, tej podróży, ale na dzień dzisiejszy dobrze się czuję, jak najbardziej jestem gotowy.
2: Pierwszy mecz jesienny naszej kadry już w piątek z Bośnią i Hercegowiną na Stadionie Narodowym. Jutro przeważnie niebo pochmurne, choć z delikatnymi przejaśnieniami. Na zachodzie ma być najładniej i na zachodzie, tylko na zachodzie, nie powinno padać. W pozostałej części kraju możliwe przelotne opady, a temperatura od 13 do 19 stopni i znowu najcieplej na zachodzie Polski.